Avant là.

SK2. SK2. Stalowa wola.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK2, stalowa wola.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Od ponad 3 dekad nieprzerwanie wspiera dzieci, młodzież i całe rodziny z powiatu stalowowolskiego i nie tylko. To stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja. Dzisiaj to nie tylko miejsce wsparcia, ale także przestrzeń budowania relacji, rozwoju i wzmacniania odporności psychicznej w dynamicznie zmieniającym się świecie. O początkach i obecnej działalności stowarzyszenia rozmawiam z jej prezesem, panią Edytą Nowaczewską.
2: To może zacznijmy od początków. Kiedy i dlaczego powstało Stowarzyszenie Integracja i skąd w ogóle taka nazwa?
3: Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja powstało już jakiś czas temu, to był rok 93 i jeszcze zanim oficjalnie zostało powołane jako stowarzyszenie, to po prostu grupa osób, która na co dzień pracowała z ludźmi w tym obszarze pomocy psychologicznej, realizowała różnego rodzaju działania. To była też taka inicjatywa oddolna grupy osób, profesjonalistów też pracujących w różnych miejscach. I w którymś momencie powstał już taki pomysł, aby stworzyć taką oddolną inicjatywę, która była też takim ruchem, stąd też ta nazwa Ruch Pomocy Psychologicznej, która miała też integrować przede wszystkim osoby, które w jakikolwiek sposób potrzebują pomocy. W naszym logo, które powstało właśnie w 90-tych latach, jest odwzorowanie takiej rodziny, takich postaci, trochę z takim kluczem. Wszystko jest też połączone sercem i też jakby wtedy stowarzyszenie to miała być taka inicjatywa, która ma łączyć,

0: potrzebują pomocy. W naszym logo, które powstało właśnie w 90-tych latach, jest odwzorowanie takiej rodziny, takich postaci, trochę z takim kluczem. Wszystko jest też połączone sercem i też jakby wtedy, w 22 roku, powstało Centrum Wsparcia i Rozwoju Młodzieży i właśnie tutaj, gdzie teraz jesteśmy, na Alejach Jana Pawła II, to centrum ma swoje biuro.
1: To jakie zajęcia się tutaj odbywają w takim razie?
0: To są głównie zajęcia pomocowe i rozwojowe, skierowane do dzieci i do młodzieży, ale też i rodziców. W centrum głównie realizujemy zajęcia grupowe. To jest też taki nasza ważna część pracy, czyli wsparcie nastolatków w tym okresie, kiedy najbardziej potrzebują też rówieśników. Stąd też działamy warsztatowo. Zajęcia są bardzo różne, od treningów umiejętności społecznych po takie alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, po też takie wsparcie indywidualne, psychologiczne, konsultacje dla rodziców, też taka indywidualna pomoc, jeżeli jest potrzebna, natomiast głównie stawiamy na to, żeby młodzież mogła nawiązywać te relacje, budować te relacje w oparciu o taki kontakt ze sobą, kontakt w grupie. Od wielu lat też prowadzimy Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, w którym skupiamy też młodzież, która chce rozwijać swoje umiejętności takie społeczne i też pomagać innym, ale też przede wszystkim rozwijać siebie, swój własny potencjał. Stąd też dosyć dobrze u nas funkcjonuje i prężnie działa od wielu, wielu lat wolontariat młodzieżowy. To też takie działania skierowane do liderów młodzieżowych, czyli osób, które podejmują się edukacji rówieśniczej w swoich szkołach, realizują zajęcia. My ich przygotowujemy oczywiście do tego, wyposażamy ich w różne narzędzia, wiedzę i umiejętności, a oni później też mogą przekazać tą swoją wiedzę rówieśnikom. Są to najczęściej takie projekty profilaktyczne. Ta edukacja rówieśnicza to jest jeden też z takich sztandarowych programów, które w stowarzyszeniu są realizowane od bardzo wielu lat i obejmują właśnie swoim zasięgiem szkoły, właśnie nie tylko na terenie Podkarpacia, ale też realizowaliśmy takie projekty w ościennych województwach. Więc tych różnych ofert i działalności, które integracja podejmuje, jest też dużo i to jest wszystko też jakby skierowane do grup, które jakby mają różne potrzeby. I myślę sobie, że te potrzeby są też takim pierwszym planem, który jakby bierzemy pod uwagę. Czyli jakie są potrzeby w danej społeczności, czego dzieci potrzebują, czego potrzebuje młodzież, czego potrzebują rodzice. I staramy się z tą ofertą po prostu wychodzić tak, aby ona właśnie trafiała też w te potrzeby.
1: Jak opisałaby Pani misję stowarzyszenia?
0: Misją na pewno jest wspieranie osób, które chcą coś realizować na rzecz innych. To jest taki pierwszy punkt programu, można tak powiedzieć, że my też przygotowujemy osoby do tego, żeby mogły swoim warsztatem i narzędziami pracy też wspierać innych, zwłaszcza w tym obszarze psychologicznym. To myślę sobie, to jest taki pierwszy plan. To jest na pewno też taka misja rozwojowa, czyli żeby każdy miał taką możliwość rozwoju własnego potencjału, poszukiwania tych

0: najważniejsza misja naszej organizacji.
1: A gdzie w tym właśnie, gdzie właśnie w tej misji Stowarzyszenia Integracja to zdrowie psychiczne, jaką właśnie ono odgrywa tutaj rolę?
0: Ono odgrywa rolę od zawsze, bo myślę sobie, że ta pomoc psychologiczna i to wsparcie też takiej odporności psychicznej różnych grup było realizowane w integracji poprzez różne działania od początku działalności. Obecnie jest większy nacisk i też więcej się o tym mówi. Też jest większa świadomość tego, że warto przede wszystkim zadbać właśnie o swój taki dobrostan psychiczny. Natomiast dla nas to jest coś, co my robimy odkąd integracja jest.

0: zdrowie. Jeżeli my mamy takie podstawowe umiejętności do budowania zdrowych relacji z innymi, do też, nie wiem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, to my też jakby wspieramy tą naszą odporność psychiczną i to realizowaliśmy na każdym kroku poprzez obozy, które integracja realizowała dla młodzieży. Sławny taki obóz Lider Dialogu Pokonać Tremę, który był od lat 90. realizowany w stowarzyszeniu i bardzo duże grono też młodzieży wzięło w nim udział. Już to są osoby teraz dorosłe.
1: Czyli wychowujecie już kolejne pokolenie.
0: Tak, które najczęściej też do nas później wracają w różnej postaci. To jest czasami bardzo fajne spotkanie w pracy na przykład zawodowej, bo bardzo dużo osób też, które z integracją było związane w tych najmłodszych swoich latach, też później wybierało taką ścieżkę zawodową i decydowało się na to, żeby, nie wiem, zostać psychologiem, pedagogiem, socjologiem, interwentem kryzysowym. Naprawdę jakby tutaj właśnie ten wybór później zawodowy był dla nich oczywisty, że to będzie pomoc innym. I to jest też tak, że te różne formy zajęć, spotkań z dziećmi, z młodzieżą, jest wszystko jakby w oparciu o zadbanie o tą odporność i o to zdrowie psychiczne. Nadal jakby to robimy, nadal to wspieramy. Zmienia się jedynie czasami kontekst i rzeczywistość, która nas otacza, bo wiadomo, że w latach 90. czy 2000. nie było takiego problemu jak teraz, nie wiem, nadmiernego korzystania z ekranów przez dzieci i młodzież. Więc wtedy trochę inne sytuacje były na topie.
1: Zauważacie takie zmiany w potrzebach psychicznych społeczeństwa?
0: Dokładnie. To jest tak, że mam wrażenie, że przez te ostatnie lata to się bardzo mocno zmieniało. Mieliśmy też okres pandemii, który już wszyscy też o tym wiemy i myślę, że ta świadomość i różnego rodzaju badania, którymi dysponujemy, pokazuje, jaki miała wpływ też na zdrowie psychiczne, zwłaszcza dzieci i młodzieży. I mam też takie poczucie, że do tej pory trochę borykamy się z różnymi skutkami tego okresu. Więc zmienia się kontekst, zmienia się czasami ta rzeczywistość, która nas otacza i trzeba też jakby trochę tym się zaopiekować, tymi potrzebami. Stąd te programy, które u nas są realizowane, są też jakby dostosowywane do tych potrzeb. Teraz mamy większy nacisk na to, żeby właśnie gdzieś tam zauważać te różnego rodzaju trudności behawioralne, w uzależnieniach behawioralnych, czyli na przykład właśnie te ekrany, czy jakby nadmierne korzystanie z komputera, gier komputerowych i tym podobnych. Czy też gdzieś tam najświeższe tematy trochę takiej walki z dezinformacją, która się pojawia, czy z tymi fake newsami, jak je rozróżniać, co jest tak na dobrą sprawę prawdą, a co fałszem. I tutaj dzieci czy młodzież w tym okresie swoim rozwojowym mogą mieć dużą trudność w odnalezieniu się w takiej trochę zagmatwanej informacyjnie rzeczywistości.
1: Pomyślałam sobie też o seniorach, którzy myślę, że są jeszcze bardziej zagubieni w tym właśnie świecie cyfrowym.
0: Tak, dokładnie. Myślę sobie, że to wykluczenie cyfrowe, zwłaszcza tej grupy, jest nadal widoczne. My też w ramach swojej działalności, która jednak w większości grupą odbiorców są dzieci i młodzież, to też mieliśmy programy, które trochę kładły nacisk na taką współpracę międzypokoleniową. I też tutaj na terenie Stalowej Woli staramy się gdzieś w różnych kampaniach społecznych, które zwłaszcza wolontariusze u nas realizują, spotykać się z seniorami i też realizować wspólne działania.
1: A czy współpracujecie może z Centrum Aktywności Seniora, tym tutaj pobliskim?
0: Tak, jesteśmy w pobliżu. Czasami zdarza nam się nawiązać tą współpracę. Ostatnie takie działanie to była taka kampania z okazji Dnia Życzliwości, realizowana przez naszą młodzież z Centrum Wolontariatu. To była taka kampania Słowa mają moc i wolontariusze w ogóle wyszli do mieszkańców Stalowej Woli, tutaj właśnie na tej głównej ulicy Stalowowolskiej, czyli na alejach, rozdawali różne ważne informacje, które miały trochę rozweselić

0: ten dzień i pokazać, że na ulicy też można być życzliwym i można takie dobre słowo dostać.
1: Komplementy.
0: Tak, ale można też jakby oddać to słowo i uczestnicy, czyli osoby, które były tutaj przez wolontariuszy zapraszane do tego naszego tutaj punktu, musiały też się podzielić takim dobrym słowem, czyli zabieram jedną karteczkę z czymś pozytywnym, ale też zostawiam, co chcę przekazać innym osobom. I między innymi też właśnie tutaj wolontariusze byli właśnie w Centrum Aktywności Seniora i też tam zaangażowali tą grupę. Też współpracujemy z klubem seniora, który działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tutaj nawet zresztą mamy kartki, które na święta otrzymaliśmy od seniorów. Więc to jest też tak, że staramy się tutaj te dwie grupy też łączyć.
1: Integrować.
0: Integrować, dokładnie.
1: Myślę, że to jest ten moment, by przejść do takich waszych właśnie głównych działań tutaj w stowarzyszeniu. I może zacznijmy sobie od miejsca, w którym się znajdujemy, gdzie znajduje się Akademia Wsparcia i Rozwoju Młodzieży. Jakie właśnie dzieciaki trafiają właśnie tutaj do Akademii?
0: Do nas głównie trafia młodzież. To są osoby w wieku od 12 do 18, czasami 19 lat. Nie tylko z terenu Stalowej Woli, ale też z ościennych powiatów. Młodzież, która w jakikolwiek sposób chce się rozwijać swoje umiejętności, albo potrzebuje wsparcia. Wsparcia takiego psychologicznego, wsparcia pedagogicznego i gdzieś na swojej drodze życiowej doświadczyła po prostu różnych trudnych sytuacji. Najczęściej to są takie sytuacje związane z relacjami rówieśniczymi, czyli czasami taki strach przed nawiązywaniem tych relacji, lęk przed właśnie kontaktem z rówieśnikami, albo też czasami taka nieśmiałość, jak tutaj właśnie gdzieś poznać jakieś fajne osoby. Czasami też jest tak, że te trudności są bardziej złożone. Mamy też osoby, które mają też różnego rodzaju diagnozy i tutaj potrzebują już takiej bardziej specjalistycznej pomocy. Myślę sobie, że taką fajną formą, którą już od 3 lat realizujemy w ramach tutaj Centrum Wsparcia, jest trening umiejętności społecznych. To jest jedna z takich, myślę sobie, bardziej trafionych metod terapeutycznych dla właśnie nastolatków. I w ramach właśnie tego treningu my możemy tutaj, nie wiem, i budować sobie tą pewność siebie. Też staramy się właśnie wspierać to poczucie własnej wartości. Też budować te relacje rówieśnicze w takim żywym kontakcie i poprzez doświadczanie sobie. Bo myślę sobie, że to, co jest chyba takie najistotniejsze, to my się uczymy przede wszystkim poprzez doświadczenie. Jeżeli my jakby tylko, nie wiem, będziemy czytać książki i będziemy zamknięci w swoich czterech ścianach pokoju, no to tak na dobrą sprawę niewiele będziemy mieć tego doświadczenia, mimo jakby tej wiedzy takiej teoretycznej. Warto zawsze przekuwać ją w tą praktyczną, nawet jak towarzyszy nam ogromny czasami strach i lęk. I mam takie poczucie, że te pierwsze zawsze spotkania to są trochę takie właśnie przepełnione tym strachem. Natomiast z czasem on gdzieś tam sobie mija i możemy tutaj właśnie bardzo dużo rzeczy dla siebie zrobić. Ja zawsze, jak rozmawiam z nastolatkami, które do nas trafiają, to też mówię, że to jest taki twój czas, twoja inwestycja i to jest jedna z najlepszych inwestycji, jakie możesz dla siebie zrobić, czyli zainwestować ten czas spędzony w centrum z innymi ludźmi we własny rozwój. Nikt nigdy nie będzie mógł ci tego zabrać, bo po prostu to już z tobą zostanie. I z reguły jest tak, że młodzi ludzie się po prostu przekonują do tego i mimo tych obaw, mimo tych czasami złych doświadczeń, dzień przychodzą, starają się i najczęściej zostają. My działamy od 2022 roku, więc to był tutaj, jeśli chodzi o właśnie Centrum Wsparcia i Rozwoju Młodzieży. I to był też taki trudny czas po pandemii dla nastolatków, gdzie tego lęku przed jakby wejściem do nowej grupy było bardzo dużo. Natomiast jest tak, że jak już ktoś do nas trafia, to najczęściej po prostu kontynuuje przez całą swoją, nie wiem, tą szkołę, końcówkę szkoły podstawowej czy szkołę średnią i przychodzi też na inne zajęcia, które są. To są takie zajęcia bardziej na spędzanie też wolnego czasu w gronie rówieśniczym. Od takich zajęć artystycznych po taki dzień z grami planszówkowymi, to jest bardzo też lubiane przez młodzież zajęcie, poprzez organizację wspólnych wieczorów filmowych, nie wiem, jakieś zajęcia kulinarne, wspólne wyjścia na pizzę czy do kina, więc szereg różnych inicjatyw, które często są też przez młodzież proponowane. To też jest tak, że my tutaj dajemy młodym ludziom bardzo duże pole do działania. Oni też jakby decydują, co chcą robić, jakie aktywności podejmować.
1: To jak właśnie wygląda ten wachlarz tych zajęć, które są prowadzone tutaj, właśnie tak na przestrzeni tygodnia? Czy macie jakiś taki grafik waszej działalności?
0: Tak, działamy sobie według grafiku. Z reguły poniedziałki są przeznaczone dla wolontariuszy i Młodzieżowego Centrum Wolontariatu.

0: które są prowadzone tutaj, właśnie tak na przestrzeni tygodnia. Czy macie jakiś taki grafik waszej działalności?
1: Tak, działamy sobie według grafiku. Z reguły poniedziałki są przeznaczone dla wolontariuszy i Młodzieżowego Centrum Wolontariatu. Z reguły poniedziałki są przeznaczone dla wolontariuszy i Młodzieżowego Centrum Wolontariatu.

0: i takiego wsparcia. Natomiast czwartki to jest czas właśnie treningu umiejętności społecznych. Wtedy zajęcia odbywają się w dwóch grupach i czwartek to jest u nas zawsze taki właśnie tusowy. Cały ten tydzień jest tymi zajęciami wypełniony. W międzyczasie też odbywają się spotkania, konsultacje z rodzicami uczestników, bo to też jest ważny obszar naszej pracy, że rodzice też jakby mogą korzystać z takiego wsparcia, ale też dostać informacje o tym, co aktualnie się dzieje w centrum. Więc cały tydzień jest wypełniony. W międzyczasie też w zależności od tego, jakie działania są realizowane, jakie projekty realizujemy, odbywają się różnego rodzaju warsztaty tematyczne. Organizujemy też debaty, konferencje, kampanie społeczne. Wszystkie te informacje też gdzieś można znaleźć na naszej stronie internetowej i też na kanałach w mediach społecznościowych.
1: Chciałabym się jeszcze na moment cofnąć do tego dnia, w którym właśnie tutaj centrum oferuje taką pomoc psychologiczną i właśnie zastanawiam się, czy są może właśnie jakieś takie tendencje właśnie co do tych problemów, z którymi borykają się właśnie teraz dzieci i młodzież. Czy mają na to może wpływ media społecznościowe?
0: Myślę sobie, że jakby właśnie ten kontekst i ta rzeczywistość, w której też obecnie młodzież żyje, jest bardzo mocno przeniknięta i przez właśnie te treści, które są publikowane w mediach społecznościowych. Te social media są takim jednym z głównych źródeł też informacji, z których młodzież czerpie swoją wiedzę. Zresztą na warsztatach często o tym rozmawiamy. I nie da się jakby przejść obojętnie obok tego tematu, że jednak te social media też mają bardzo duży wpływ na, no, też na zdrowie psychiczne młodych osób. Natomiast one też powodują to, co chyba jest tym skutkiem i też z czym do nas młodzież trafia. Czyli to, że my się powoli wycofujemy z tych relacji społecznych w rzeczywistości, w takim budowaniu tego kontaktu na rzecz jakby tego bycia w świecie online i budowania tam relacji. Dlatego tak dużo, nie wiem, osób, które, nie wiem, grają w gry komputerowe, korzysta jakby z tej formuły online'owej i grania z kimś. Natomiast jakby właśnie w rzeczywistości już jakby mają trudność nawiązania tej relacji z tym rówieśnikiem. I to jest chyba taki główny powód do tego, że młodzi też do nas trafiają. Też częstotliwość korzystania z mediów. Czasami to są naprawdę bardzo duże liczby godzin, kiedy młodzi ludzie są jakby w tym świecie online'owym, sięgające do 14 godzin dziennie, bo czasami robimy też taki test, ile czasu właśnie spędzam w internecie.
1: Chyba też w każdym telefonie można sprawdzić, nie? I też na których aplikacjach najwięcej czasu właśnie spędzamy.
0: Dokładnie. I bardzo często właśnie wychodzi, że to jest dużo godzin, więc my fizycznie nie mamy tej możliwości, żeby gdzieś wyjść, spotkać się z koleżanką, kolegą, nie wiem, gdzieś tam sobie ten czas jeszcze w jakiś inny sposób zapełnić. Nie mówię oczywiście o wszystkich nastolatkach, tylko to jest też jakby ten obszar, w którym my też pracujemy, więc wiadomo, że mamy najwięcej tych trudności u naszych odbiorców. I to jest właśnie to, że to często powoduje takie wycofanie się z tych relacji. Trochę zamknięcie się w tym swoim świecie, unikanie tego kontaktu i z każdym jakby kolejnym takim właśnie wycofaniem, no jakby mamy jeszcze większą tą trudność do wyjścia do społeczności. Myślę sobie, że to jest chyba taki najtrudniejszy obszar, z którym gdzieś tam też w chwili obecnej pracujemy.
1: Takim drugim filarem działalności Stowarzyszenia Integracja jest Stalowo-Wolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Czy mogłaby Pani właśnie przypomnieć, gdzie on się znajduje i czym tak w zasadzie się zajmuje?
0: SOWIK, czyli właśnie Stalowo-Wolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, znajduje się na ulicy Polnej 18, to jest Stalowa Wola, i SOWIK jest ośrodkiem, który

0: zapewnia takie całodobowe wsparcie dla osób, które potrzebują pomocy. Zajmuje się interwencją kryzysową. Można też właśnie uzyskać taką pomoc psychologiczną. Realizuje też różnego rodzaju własne autorskie projekty, także skierowane do dzieci, do młodzieży. W ramach też tutaj pracownicy, którzy jakby są zaangażowani w pracę w Sowiku, też realizują szkołę dla rodziców, która też się cieszy takim dobrym zainteresowaniem, gdzie rodzice też mogą jakby rozwijać te swoje umiejętności wychowawcze.
1: To dla takich nowych rodziców, że tak powiem?
0: Nie, to jest też dla rodziców nastolatków, którzy chcą trochę bardziej jakby zrozumieć swoje dziecko, też gdzieś tam dostosować te metody wychowawcze, więc tutaj ta szkoła dla rodziców jest takim dobrym, fajnym miejscem do rozwijania tych swoich umiejętności wychowawczych. Sowik świadczy te usługi bezpłatnie dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Jest dofinansowany generalnie z środków powiatu, ale też gminy, dlatego że też jakby zapewnia to wsparcie. Jest prowadzony też hostel dla osób, które doświadczają przemocy i jakby można tam też uzyskać taką kompleksową pomoc psychologiczną. Wszystkie informacje też na temat działalności Sowiku można uzyskać na stronie internetowej sowik.pl, więc też zachęcam do sprawdzenia sobie, jaka jest dokładnie oferta. Sowik też jest takim innowacyjnym tworem, dlatego że jest prowadzony przez organizację pozarządową, czyli przez Stowarzyszenie Integracja od 2008 roku, a jest dofinansowany właśnie przez gminę i powiat, więc tutaj te dwa samorządy też ze sobą współpracują, żeby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego.
1: Wspominała Pani, że właśnie Sowik prowadzi taką właśnie działalność, taką wspierającą osoby w takich kryzysach. Przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Czy w takim razie jest jakaś infolinia, pod którą można zadzwonić, czy po prostu musimy udać się pod wskazany adres?
0: Jest oczywiście kontakt telefoniczny i można zadzwonić. Wtedy też na recepcji zawsze ktoś odbiera telefon i można uzyskać informacje właśnie, w jaki sposób dana osoba potrzebuje tej pomocy i co może tutaj właśnie ośrodek zaproponować. Więc ja tutaj zachęcam do tego, żeby właśnie sprawdzić te dane kontaktowe na stronie Sowiku i dzwonić, jeżeli jest taka potrzeba i konieczność.
1: Z jakimi właśnie problemami mieszkańcy Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego mogą właśnie zgłaszać się do Sowiku?
0: Tak jak powiedziałam, to są działania trochę z zakresu interwencji kryzysowej. Wszelkie sytuacje, które gdzieś na terenie powiatu się dzieją,

0: myślę sobie, że to są czasami bardzo takie trudne sytuacje, z takich chyba najbardziej, które gdzieś też były szeroko te informacje były zawierane, to była na pewno ta sytuacja powodziowa, ale też sytuacja z Galerii Vivo, w której też jakby tutaj SOWiK był głównym takim punktem do zabezpieczenia też takiej pomocy psychologicznej.
1: To chodzi o ten atak nożownika.
0: Dokładnie, więc to są takie sytuacje, w których właśnie można dostać taką pomoc i ta interwencja jest prowadzona. Natomiast jakby to jest też ważny ten obszar zdrowia psychicznego, czyli jakby i kryzysów zdrowia psychicznego, czyli wszelkie osoby, które potrzebują pomocy psychologa, psychoterapeuty i chcą skorzystać z takiej pomocy, mogą właśnie umówić się na spotkanie ze specjalistą.
1: A co z takimi osobami, które doświadczają przemocy, czy to psychicznej, czy fizycznej?
0: To też są osoby, które mogą zgłosić się do ośrodka. Też wtedy mogą uzyskać pomoc zarówno taką psychologiczną, ale też mogą uzyskać pomoc prawną, dlatego że w SOWiKu też świadczona jest taka nieodpłatna pomoc prawna. Też jakby można się w tej sprawie skontaktować i umówić na spotkanie z prawnikiem.
1: Przed chwileczką wspominała Pani o tym, że właśnie Stowarzyszenie Integracja współpracuje właśnie blisko właśnie z miastem Stalowowola i z powiatem stalowowolskim. A czy współpracujecie może z jakimiś innymi organizacjami, stowarzyszeniami?
0: Tak, jeśli chodzi o współpracę, to myślę sobie, że tutaj od zawsze organizacja pozarządowa, żeby w ogóle mogła w jakikolwiek sposób też działać i realizować swoje cele, swoją misję, no to musi to robić też z kimś. I ja sobie osobiście bardzo cenię taką współpracę, którą też tutaj, czy na terenie powiatu, czy w ogóle w województwie podkarpackim mamy z różnymi instytucjami, czy organizacjami pozarządowymi. Zawsze też jestem otwarta na takie nowe pomysły, nowe działania i to, że możemy pewne rzeczy realizować wspólnie. Jeśli chodzi o taki chyba największą współpracę, jaką mamy, to jest współpraca ze szkołami. Są to szkoły podstawowe, szkoły średnie. Tutaj na terenie powiatu stalowowolskiego, niżajskiego, tarnobrzeskiego aktualnie, bo wcześniej to też całe województwo, można powiedzieć, i różne miejsca. Natomiast szkoły to jest taki nasz partner do realizacji wielu działań, zarówno w takich programach profilaktycznych, w programach edukacji rówieśniczej, gdzie my zapraszamy też liderów młodzieżowych ze szkół, których przygotowujemy do tego, żeby później mogli pewne tematy realizować podczas zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, które prowadzą na rzecz swoich rówieśników. Oprócz szkół to są różne placówki. To jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, to jest ośrodek pomocy społecznej, to są instytucje kultury i osoby, które też działają w tych instytucjach. No i oczywiście to też są organizacje pozarządowe. My też tutaj w tym środowisku stalowowolskim myślę sobie, że mamy taką już wypracowaną wieloletnią współpracę i czasami po prostu na spotkaniach, które są pod różnym tytułem, konferencjach, debatach, spotykamy się. To są osoby, z którymi się gdzieś tam znamy od wielu, wielu lat. Już różne działania, wspólne projekty też realizowaliśmy i my po prostu też się lubimy, tak po prostu przyjaźnimy, więc to jest zawsze taki cenny czas, żeby też, nie wiem, czasami porozmawiać o tym, co tam u kogo się dzieje obecnie w życiu, a przy okazji też o tym, co robimy w swoich organizacjach.
1: Wiem, że właśnie w działalność Stowarzyszenia Integracja są zaangażowani wolontariusze. Jak właśnie można zostać u Was wolontariuszem?
0: Wolontariat to jest taki ważny punkt w naszej ofercie. Zapraszamy bardzo serdecznie wolontariuszy do współpracy.

0: najprościej jest skontaktować się z nami albo poprzez nasze media społecznościowe, profil na Facebooku czy Instagramie i wyszukać sobie po prostu profil stowarzyszenia, ale też na stronie internetowej naszej można znaleźć kontakt i też sprawdzić, gdzie, w jaki sposób też i co robimy i w jaki sposób też wolontariusze mogą być u nas zaangażowani. U nas głównie to jest wolontariat młodzieżowy, ale też zapraszamy osoby dorosłe, które chciałyby w jakikolwiek też sposób siebie rozwijać, angażować się w takie projekty społeczne, to też jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Też od wielu, wielu lat jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności. To jest taki rządowy program rozwoju wolontariatu systematycznego i w ramach tego partnerstwa my też przygotowujemy, szkolimy wolontariuszy. Można otrzymać też środki na realizację mini-grantów, czyli własnych pomysłów. Można też otrzymać bon edukacyjny na rozwój własnej takiej ścieżki też edukacyjnej, która też w jakikolwiek sposób może się przyczynić do rozwoju tych naszych kompetencji i później wykorzystania w tej pomocy wolontaryjnej. Więc tutaj mamy naprawdę szeroki wachlarz tych możliwości. Stąd bardzo serdecznie zapraszam do wolontariatów integracji.
1: Przechodząc dalej właśnie do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, w jaki sposób Stowarzyszenie Integracja mierzy właśnie sukces swojej działalności?
0: Myślę sobie, że na pewno tym sukcesem jest tak długa działalność i pozostawanie na tym rynku trzeciego sektora, dlatego że ktoś, kto kiedykolwiek gdzieś działał też i miał styczność z organizacją pozarządową, wie, że to jest bardzo też trudne, aby utrzymać zespół, aby osoby, które chcą realizować tą misję, angażowały się w taki sposób systematyczny, jednak w postaci tej działalności charytatywnej i społecznej w większości, że to jest też takie miejsce, które nie do końca daje nam też taką stabilizację zatrudnienia. To nie jest zakład pracy, który przynosi zyski i może jakby tutaj właśnie te koszty angażować później w dalszy rozwój. Jednak w dużej mierze opieramy tą swoją działalność na pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz, na dotacjach, grantach. I to jest trudne, myślę sobie, czasami, chociaż bardzo też takie wdzięczne, że jednak cały czas mamy tą moc i mamy te możliwości do tego, żeby tworzyć nowe programy, tworzyć nowe projekty, pozyskiwać środki na tą działalność, oferować różne usługi, tak na dobrą sprawę, i że cały czas osoby, które do nas trafiają, chcą do nas trafić i są zainteresowane tą ofertą, więc myślę sobie, że tutaj dla mnie osobiście jest to największy sukces, że ta działalność jest, że cały czas jest grono osób, które chce integrację dalej rozwijać, chce w integrację dalej inwestować swój też własny potencjał i czas, i myślę sobie, że za to jestem też bardzo, bardzo wdzięczna. I też osobiście myślę sobie, że dla mnie to jest bardzo ważny kawałek czasu takiej mojej pracy zawodowej i mojej takiej działalności i nie wyobrażam sobie też innego miejsca, w którym chyba tak dobrze bym się czuła też zawodowo i też miała kontakt z tak wspaniałymi osobami, które u nas też są po prostu w stowarzyszeniu.
1: I już tak na sam koniec, jakie plany na przyszłość, czy to tę najbliższą, czy troszkę dalszą, ma Stowarzyszenie Integracja?
0: To tak, tych planów jak zwykle u nas jest dosyć sporo. Na pewno w dalszym ciągu będziemy rozwijać naszą ofertę Centrum Wsparcia i Rozwoju Młodzieży. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Chcemy też w ramach działalności takiej skierowanej do dzieci, u nas jest dosyć sporo. Na pewno w dalszym ciągu będziemy rozwijać naszą ofertę Centrum Centrum Wsparcia i Rozwoju Młodzieży. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Chcemy też w ramach działalności takiej skierowanej do dzieci,

0: realizacji tego projektu. Bardzo też zależy nam na tym, aby zwiększyć też taką dostępność do diagnostyki i do właśnie tutaj możliwości skorzystania z diagnozy przez dzieci i młodzież, i też bardzo intensywnie nad tą ofertą pracujemy, więc to jest na pewno też taki priorytet w naszej działalności. Na pewno będziemy ochoczo tutaj kontynuować działania wolontariuszy i Młodzieżowego Centrum Wolontariatu i myślę sobie, że wiele ciekawych inicjatyw przed nami w tym roku i zachęcam do śledzenia naszych właśnie profili na social mediach, naszej strony internetowej i jeżeli ktoś byłby zainteresowany ofertą stowarzyszenia, to oczywiście serdecznie zapraszam do współpracy.
1: Historia Stalowej Woli.
2: Uznawany za jednego z głównych twórców Stalowej Woli, symbol Centralnego Okręgu Przemysłowego i pierwszy dyrektor Zakładów Południowych. Mowa o Marcelim Siedlanowskim, o życiu i działalności tego inżyniera na rzecz naszego miasta i nie tylko, opowiedziała mi pani Joanna Rybak, edukatorka z Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli.
3: Zanim przejdziemy sobie do kariery Marcelego Siedlanowskiego, może zacznijmy sobie od początków jego życia. Co właśnie wiadomo o dzieciństwie i młodych latach Marcelego Siedlanowskiego?
4: Marceli Siedlanowski urodził się w Warszawie, tam skończył szkołę realną, ale maturę zdał jako ekstern w 1912 roku w Aleksandropolu. Potem zaczął studia, studiował w Petersburgu, w Piotrogradzkim Instytucie Politechnicznym i zarabiał na studia, pracując jako robotnik. W trakcie studiów zaangażował się w takie specjalne, uczestniczył w ogóle w organizacji takich kółek dla studiów nad literaturą i historią Polski. To były koła naukowe działające pod patronatem historyka Konstantego Chylewskiego. Swoją w ogóle pierwszą pracę rozpoczął w Hucie Kamieńskoje. Była to huta założona przez Polaka Ignacego Jasiukowicza, który zatrudniał przede wszystkim Polaków i Belgów. Kiedy wybuchła wojna w 1920 roku, tutaj zgłosił się jako ochotnik i był saperem w wojskach kolejowych. A potem już zaczęła się praca i zaczął pracę w Starachowicach. Był wtedy szefem biura technicznego i budowy fabryki amunicji. W ogóle w latach 20. to był taki okres też jego nauki, praktyki, bo wyjeżdżał do Belgii, wyjeżdżał do Francji, Czechosłowacji, między innymi tam pracował w Pilźnie, w zakładach Skoda, a potem rozpoczął pracę w warszawskich fabryce Skody, zajmując się produkcją silników lotniczych. I w 1931 roku zostaje dyrektorem Huty Baldon w Katowicach, bardzo młodym dyrektorem, a huta jest bardzo zniszczona. I tutaj on modernizuje tą hutę, doprowadza do tego, że produkcja wzrasta 5-6-krotnie, że z załogi, która liczyła góra 800 osób, wzrasta do 4000 osób, modernizuje całą produkcję, a jednocześnie rozwiązuje wiele takich problemów metalurgicznych dotyczących walcowania, kłucia czy odlewania stali. Poza tym jeszcze wprowadza nową produkcję, była to produkcja elektrod do spawania i rozbudowuje fabrykę wierteł. Zatrudnia w tej hucie młodych inżynierów, którzy są absolwentami Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy później zostają rektorami bądź prorektorami tejże uczelni, jak Tadeusza Malkiewicza, jak Feliksa Olszaka czy Kiejstuta Rzemajtica. Ma inicjatywę rozbudować tą hutę. On sobie dobrze zdaje sprawę, że wojsko potrzebuje stali szlachetnych i chce ją rozbudować. Niestety na Górnym Śląsku nie ma na to miejsca.
3: I co stało się dalej?
4: No nie mogąc rozbudować huty na Górnym Śląsku, Siedlanowski próbuje porozmawiać zarówno z dowództwem wojskowym, jak i z rządem i faktycznie dostaje zielone światło na poszukiwanie nowego miejsca i zaczyna uczestniczyć w takich komisjach, które szukają właśnie wyboru tego,

0: tej lokalizacji Nowej Huty. I to jest już 36 rok i komisja wraz z wojskowymi i Marcelim Siedlanowskim jeździ między Wisłą, Wisłokiem a Sanem i w sierpniu przybywa tutaj na teren nad San w okolice wsi Pławo między miastem Rozwadów a Niskiem i tu wszyscy postanawiają, wybierają to miejsce i postanawiają, że tu powstanie nowa huta stali szlachetnych.
1: Dlaczego tutaj?
0: Przede wszystkim była tutaj linia kolejowa łącząca Rozwadów, Przeworsk, tutaj Rozwadów Dębice czy Rozwadów Kraśnik. Była droga krajowa łącząca Jarosław i Sandomierz. No wiadomo, las dookoła, więc świetny budulec, rzeka, czyli woda potrzebna do procesów technologicznych. Blisko surowce naturalne, bo i na tutaj terenie Podkarpacia i okolic Kieleckiego, ale przede wszystkim też i duże bezrobocie, więc można było aktywizować tą ludność i zatrudnić ją. I w ten sposób powoli powstaje spółka Zakłady Południowe. Marceli Siedlanowski zostaje prezesem tejże spółki, jednocześnie dyrektorem Zakładów Południowych, ale łączy tą funkcję wraz z kierowaniem huty w Katowicach przez dłuższy czas, aż do oficjalnego otwarcia Zakładów Południowych. I ściąga tu wielu fachowców. Inżynier Witold Spława-Neyman tak charakteryzował Siedlanowskiego, ja może to przytoczę, że ogromną rolę odgrywała tutaj osobowość Marcelego Siedlanowskiego, który posiadał taką zdolność dynamicznego, operatywnego działania i faktycznie cechował się taką znajomością ludzi, trafnością doboru kadr. Jeżeli pozwolił ludziom pracować, dawał im wolną rękę, a potem dopiero tylko jak gdyby rozliczał z wyników. I posiadał charyzmę, ludzie jednak szli za nim, a to no, dawało oczywiście dobre rezultaty. Przy czym Spława-Neyman mówi, że nie był to dobry wujaszek, bo był bardzo wymagający, ale także wymagający wobec siebie bardzo dużo, ale życiowy i z praktycznym podejściem. Także zakłady rozwijały się. 14 czerwca 1939 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakładów. Przyjechał do Stalowej Woli prezydent Ignacy Mościcki, przyjechała pani prezydentowa, jak również i cała generalicja i ministrowie, którzy uroczyście brali udział i w uroczystej mszy i poświęceniu zakładów, a potem słynnej biesiadzie, która odbyła się dla zaproszonych gości, ale także dla całej załogi na boisku sportowym wówczas, gdzie były zastawione stoły, gdzie zasiadła załoga, była podawana kiełbasa, bułki i bigos. I pani prezydentowej ponoć wówczas bardzo smakował ten stalowowolski bigos. No oczywiście wtedy też Marceli Siedlanowski zrezygnował już z kierowania hutą w Katowice i poświęcił się całkowicie temu swojemu nowemu dziecku, jakim były zakłady południowe. No nie trwało to długo. 8 września musiał wyjechać ze Stalowej Woli. Już zbliżali się Niemcy, którzy weszli do Stalowej Woli 14 września i zajęli zakłady południowe. Wyjechał do Warszawy, tam przetrwał czas powstania warszawskiego, został wywieziony na roboty do Niemiec pod Berlin, a po wojnie wrócił do Krakowa.
1: Czy jeszcze kiedykolwiek wrócił do Stalowej Woli?
0: Nie, do Stalowej Woli nie wrócił. On w zasadzie zaczął wpierw uruchamiać huty po wojennych zniszczeniach tutaj na terenie Górnego Śląska, potem był zastępcą Nowej Huty, działał w różnych komisjach planowania gospodarczego, pracował w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, ale przede wszystkim też i wykładał na Politechnice Warszawskiej, wykładał historię rozwoju przemysłu i technologii przemysłowej. Natomiast jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to w 1953 roku, w tym czasie wielkiego takiej walki z kapitalizmem, burżuazją, Ministerstwo Przemysłu Hutnictwa zwróciło się do huty o wydanie takiej opinii o Marcelim Siedlanowskim. I w gruncie rzeczy była to opinia, którą napisała wówczas huta, bardzo krzywdząca dla tego pierwszego dyrektora.

0: Ora, tutaj nazwano go tyranem klasy robotniczej, wyzyskującej robotników, o tym, że wprowadzał ograniczenia w wypłatach, że zadawał się sanacyjnymi wojskowymi. No oczywiście była to wielka propaganda wówczas i w 56 Siedlanowski zwrócił się z pismem do Huty Stalowa Wola o sprostowanie tej opinii, tłumacząc i przedstawiając, że była to opinia nieprawdziwa, że było tam pełno fałszerstw, że on też bardzo dużo od siebie wymagał, ale także od ludzi. No, były ograniczone pieniądze w tym kosztorysie, który miał, musiał się zmieścić. Chodziło też o duże oszczędności, ale nigdy nie występował przeciwko ludziom. Jest taki znamienny i w zbiorach muzeum list Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1958 roku, kiedy Kwiatkowski pisze do Siedlanowskiego po zapoznaniu się z artykułem napisanym przez Marcelego Siedlanowskiego, Budowa Stalowej Woli, i tam pisze, że czegoż to można nie zrobić z ludźmi takimi, jak byli w Stalowej Woli, Gdyni czy Mościcach, że dzięki takim ludziom właśnie rozwijał się Centralny Okręg Przemysłowy, rozwijała się gospodarka polska. Zresztą tutaj są takie piękne słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego, że przyjeżdżając do Stalowej Woli bardzo często występował, bo miał dwie role przed wojną, jako ministra skarbu, który musiał oglądać grosz z każdej strony i zastanawiać się nad wydatkami, a z drugiej strony był tym inżynierem z krwi i kości, entuzjastą rozwoju nowego przemysłu. I Kwiatkowski napisał tak ładnie, że jednak w Stalowej Woli przede wszystkim był tym inżynierem, który chciał dalej wszystko rozbudowywać, bo tak pokazywała mu Stalowa Wola tą przyszłość Polski.
1: Gdyby miała pani powiedzieć, w jaki sposób Marceli Siedlanowski przyczynił się do rozwoju zakładów południowych, właśnie jak wyglądała ta struktura organizacyjna zakładów południowych w latach 30.
0: Marceli Siedlanowski, obejmując pracę nad zakładami, to znaczy sposób kierowania zakładów południowych, miał pod sobą zarówno Hutę Stali Szlachetnych, jak i wydziały mechaniczne produkujące armaty i haubice. Zakład hutniczy był zakładem niezwykle nowoczesnym. Na dyrektora zakładu hutniczego został powołany inżynier Felix Olszak, o którym już wspominałam, że
1: przy okazji Katowic,
0: tak, że był sprowadzony, a później był przez wiele lat rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej i który często wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i między innymi dzięki niemu w Stalowej Woli pojawiły się piece martenowskie, które po raz pierwszy były ogrzewane gazem ziemnym sprowadzanym z Daszawy. To była pierwsza taka w Europie sposób technologii właśnie ogrzewania gazem pieców martenowskich, a zawdzięczamy to Feliksowi Olszakowi. Natomiast armaty i haubice były produkowane w zakładzie mechanicznym. 75, setki miały być produkowane też armaty o kalibrze 105 i nawet 200, tak było przewidziane. Dyrektorem zakładu mechanicznego był Karol Szaniawski. I jeszcze może przy okazji opowiadania o Marcelim Siedlanowskim powiem, że Felix Olszak nie tylko był dyrektorem zakładu hutniczego, ale dzięki niemu powstał klub sportowy Stalowa Wola. Natomiast Karol Szaniawski, dyrektor zakładu mechanicznego, przyczynił się do rozwoju szkolnictwa zawodowego, bo na terenie zakładów południowych funkcjonowała też dwie szkoły zawodowe. Było to prywatne technikum mechaniczne i dokształcająca szkoła zawodowa. Natomiast
1: Czyli dyrektorzy zakładów południowych, można powiedzieć, że dbali też o takie życie prywatne swoich robotników, skoro mówi pani o stali Stalowa Wola i...
0: Tak, no sam Felix Olszak to był wielki entuzjasta sportu, on sam był miłośnikiem i działał w klubie Dąb w Katowicach, więc jak gdyby przeniósł te swoje zainteresowania tutaj na teren stalowowolski i od razu nawet kazał rekrutować pierwszych piłkarzy, którzy zostali tutaj, przyjeżdżali ze Stalowej i z Żywca i z

0: Górnego Śląska, z Ostrowca Świętokrzyskiego, Warszawy. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o to szkolnictwo, też bardzo mocno się rozwijało. Tu chodziło o to też, żeby miejscowa ludność nabywała kwalifikacje, żeby nie tylko sprowadzać z zewnątrz wykształconych robotników, ale tutaj na miejscu kształcić osoby, które tu mieszkają i tu mogą właśnie być zatrudnione w zakładach południowych. Ale wracając jeszcze do Marcelego Siedlanowskiego, to jego zdolności też przede wszystkim organizacyjne spowodowały, że ten zakład się dobrze rozwijał. Nie tylko ten świetny dobór kadr, ale też i nadzór nad całością. Przecież wtedy też było mnóstwo różnych wizyt, które odbywały się, mnóstwo delegacji przyjeżdżających nie tylko z Polski, ale za granicą, i Marceli Siedlanowski reprezentował nasze zakłady i niejednokrotnie brał udział w różnych rozmowach dotyczących produkcji i tak samo współpracy z rządem, jak i wojskowymi, bo cały czas musimy pamiętać, że to były zakłady wojskowe.
1: Dobrze, no to wiemy już, jak wyglądała działalność Marcelego Siedlanowskiego w zakładach południowych, a teraz może przyjrzyjmy się temu, jak dziś pamięć o Marcelim Siedlanowskim jest kultywowana.
0: Marceli Siedlanowski zmarł w 1976 roku. Była wtedy delegacja ze Stalowej Woli, z Huty Stalowa Wola, na jego pogrzebie, zresztą jest pochowany na cmentarzu powązkowskim, ale w 1992 roku, niestety dopiero wtedy, doczekał się ulicy swojego imienia i później w 2020 roku na tejże ulicy, na jednym z bloków, powstał mural autorstwa Arkadiusza Andrejko, przedstawiający właśnie pierwszego dyrektora zakładów południowych.
1: Jak mieszkańcy miasta postrzegają dziś Siedlanowskiego? Czy czują, że to jest jeden z twórców tego miejsca, na którym żyją?
0: Dla mieszkańców miasta Stalowej Woli to postać bardzo ważna i myślę, że wśród tych twórców budowniczych naszego miasta Siedlanowski zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Poza tym w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego Marceli Siedlanowski też ma szczególne miejsce. Są filmiki, w których stylizowana właśnie postać lektor na Marcelego Siedlanowskiego jest przewodnikiem po zakładach południowych, po całej budowie, więc też i ci młodsi mieszkańcy, którzy dopiero się uczą historii i dziejów miasta, mogą poznać naszego wielkiego dyrektora, pierwszego dyrektora zakładów południowych.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Początkiem wiosny w Stalowej Woli otwarto nowe schronisko dla zwierząt. To nowoczesne miejsce, które zapewnia opiekę porzuconym czworonogom i pomaga im wrócić do normalnego życia. Obiekt dysponuje 28 kojcami dla psów, przestrzenią dla kotów oraz budynkiem z około 20 pomieszczeniami przeznaczonymi do opieki nad zwierzętami. Jak podkreślają opiekunowie, wiele z nich wciąż czeka tam na nowy dom. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy naszej reporterki Emanueli Kwaśniak z pracownikiem psiej przystani, panią Dianą Kyzik.
3: To nowe miejsce, ja byłam jeszcze na starym miejscu. No różnica, wiadomo, jest bardzo, bardzo duża. I jak to wygląda, to nowe miejsce, i czym się różni od poprzedniego?
4: No różni się stanem całym, jest to niebo lepiej, jest tu ładnie ogrodzony teren. Psy mają dużo więcej miejsca, każdy z psów ma w tym momencie wybieg. Na poprzednim tylko nieliczne psy miały wybieg przy budzie, przy kojcu. Jest dostęp do bieżącej wody, jest dostęp do ciepłej wody, jest ogrzewanie, tu mówię o pracownikach i o wolontariuszach, jest dużo, dużo lepiej, bo zimy były strasznie ciężkie. Normalnie możemy myć naczynia w kuchni, a nie tak jak to było do tej pory, po prostu jak średniowiecze, miseczka z ciepłą wodą, z zimną wodą. Ogólnie psy mają tu dużo, dużo lepiej i widać nawet po zachowaniu, że się czują zdecydowanie lepiej.
3: A był to dla nich ciężki okres, żeby się przenieść z miejsca, które tak naprawdę znają, do całkiem

0: nowego, mimo że to tak naprawdę jest za płotem, ale dla nich to nowe miejsce.
1: Właśnie wydaje mi się, że nie, że całkiem łagodnie to przeszły. Nawet niektórym psom się bardziej podoba tutaj. Się lepiej zaadoptowały. Mamy tak

0: tu dużo, dużo lepiej i widać nawet po zachowaniu, że się czują zdecydowanie lepiej.
1: A był to dla nich ciężki okres, żeby się przenieść z miejsca, które tak naprawdę znają, do całkiem nowego, mimo że to tak naprawdę jest za płotem, ale dla nich to nowe miejsce.
0: Właśnie wydaje mi się, że nie, że całkiem łagodnie to przeszły. Nawet niektórym psom się bardziej podoba tutaj, się lepiej zaadaptowały. Mamy tak

0: biegu po prostu po 3 razy dziennie i widać, że dla psa to była niesamowita, pozytywna zmiana.
1: Czyli tutaj psy, tak jak pani mówi, mają osobne kojce, do tego wybiegi. Co jeszcze tutaj dla psiaków się znajduje?
0: Jest dużo większy wybieg. On w tym momencie, czekamy aż trawa urośnie, ale tam będzie wiata ładna, będą różne przeszkody, różne zabawy. No ładniejszy jest ten wybieg, dużo większy. No i co tu jeszcze? No mają porządne budy, mają porządne kojce.
1: A wolontariusze, jak przychodzą, czy to dla nich jest jakieś ułatwienie? Te psy tutaj są, nie wiem, spokojniejsze, że są faktycznie każdy od siebie odizolowany, że mają swój kąt. No bo wolontariusze przychodzą, czy to na spacery, czy się opiekować tymi psiakami?
0: Powiem tak, teraz jest chyba, tak mi się wydaje, ale to może przez zmianę pogody, że jest teraz cieplej, jest więcej wolontariuszy. Zauważamy to, bo jak rano jesteśmy na zmianie, no to przychodzi więcej osób rano niż na przykład jak byliśmy na starym. Psy, no to może też spokojnie się zachowują.
1: Przejdziemy się, bo psiaki mamy tutaj. To o kilku sobie psiakach powiemy, jakby pani opowiedziała i też, czy jest do adopcji, czy nie, żeby słuchacze wiedzieli.
0: To tak, zaczynając tutaj od tej strony budynku, mamy przefajnego, nisko zafarbowanego, kudłatego pieska Toadie. Jest to pies odebrany z interwencji, był po prostu na łańcuchu przy budzie. Teraz no, jest przy budzie, nie na łańcuchu, no i jest po prostu cały szczęśliwy, pies idealny do miziania, bardzo fajny. Do adopcji. Tu to jest wrotek prawdopodobnie się kręcił gdzieś po nisku i też został, że tak powiem, przywieziony. Młody pies, bardzo fajny, w typie teriera, trochę źle reaguje na inne psy, ale to jest kwestia po prostu go przytrzymania i, że tak powiem, doszkolenia, ale do człowieka jest niesamowity, od razu, prawda, brzuszek i głaska, nie? Także to też jest do adopcji pies.
1: I chyba bardzo grzeczny, bo nawet nie szczeka i patrzy.
0: Teraz właśnie nie szczeka, on zawsze ujada, tak tutaj widzi, że coś się dzieje, chyba, że się o nim mówi i dlatego na razie jest spokojny.
1: A widzi, że tak, no. A ten cóż mały, tutaj mamy większego pieska.
0: To jest Karusek. Karusek jednak to jest stary piesek. Ma swoje humory, ma swoje charakterek. Może i jest do adopcji, ale naprawdę dla jakiegoś wyjątkowego człowieka, który, że tak powiem, bardzo czasu mu dużo poświęci i będzie się liczył, że tak powiem, z jego charakterem.
1: Mamy kolejnego białego pieska.
0: Biały piesek to jest podrośnięty szczeniak, gdzieś około 8 miesięcy. Suczka, Feta ma na imię.
1: Feta tutaj ma biegłość psiaka, widzę.
0: Tak,
1: widzę.
0: Jest.
1: Kudłaty.
0: Murphy jest starszym pieskiem, a czy nie tak bardzo, bo to jest średni wiek. Kudłaty, też bardzo fajny pies i też do adopcji. Tutaj mamy UFO. UFO wygląda jak UFO, bo jest białorudy i ma takie super stojące uszy.
1: Widzę.
0: Tak. UFO, pokażesz się. Też jest nisko zawieszony, krótka sierść. No super pies. No mówię, jak ja bym nie miała swoich 4, to ja bym stąd wzięła całą połowę. Albo i wszystkie. Też polecamy do adopcji.
1: A tu widzę, dużo jest takich mniejszych psów.
0: Właśnie teraz ostatnio jest jakiś taki sezon na niskopodłogowca. Tu mamy Patty. Patty też coś ma chyba z teriera. Też nisko zawieszona, biało-rudo, ale w przeciwieństwie do UFO ma kręconą sierść. Bardzo lubi polować i wystawiać i kopać.
1: O proszę.
0: I to lubi, zobaczę. Tak, i lubi dużo ruchu, dużo biegać, jak coś się dzieje i też jest fantastyczny.
1: I chyba wie, że o nim mówimy, bo Marta delikatnie ogonkiem. Pięknie. O, i chciałby coś powiedzieć tutaj, tak. Znaczy Patty by chciała coś powiedzieć. A tu starszy piesek,
0: tak,
1: chyba.
0: Tak, tu mamy pana Balu. Pan Balu, no to ewidentnie, no pan Balu. Też bardzo fajny, spokojny pies, tylko też trzeba na przykład na niego uważać, ponieważ czasami jak jest jakaś sytuacja, prawda, z psem obok albo coś, to on lubi przekierowywać, także na to trzeba uważać. No nie jest taka przytulanka, ma swój charakter też, dokładnie. Tu mamy Aurę. Aura jest trochę koślawa.
1: Jaki bystrzak.
0: Ale ma przez to swoją urodę. To jest pies znaleziony i chyba przez większość swojego życia był w jakimś ciasnym miejscu w stodole.
1: Ale widzę po psiaku piękne, uśmiechnięte oczka, taki bystrzak, także chyba na spacer to wyszaleje się, jak pójdzie na
0: tak,
1: spacer.
0: Tak, ale właśnie nie tak bardzo, to ona jest na takie spokojne spacery, troszeczkę ma szybsze tempo, ale bez żadnych szaleństw, nie ciągnie, fajnie się słucha.
1: Jakby ktoś chciał do Państwa przyjść na spacery, to ile taki spacer
0: No powiem tak, 10 minut to się nawet nie opłaca. To powiem tak, co najmniej 20, pół godziny, tak fajnie dla psa, ja myślę, jest godzina, tylko to też zależy, prawda, od psa, bo są niektóre, które nie wytrzymają tak długo, bo są po prostu starsze i ewentualnie tam na względy zdrowotne, ale takie młodziaki to mówię jak najbardziej godzina na błonie elegancko.
1: A jakby pani powiedziała jeszcze, jakby ktoś chciał do państwa przyjść, spacer, no to już wiemy. Jak jeszcze mogą wolontariusze tutaj pomóc?
0: Karba, suplementy, te wszystkie rzeczy, które tam potrzebujemy. Ewentualnie ktoś był chętny, to w sprzątaniu, w kojców też zapraszamy, tylko mało jest osób chętnych. My jesteśmy czynni od godziny 7, w każdy dzień tygodnia, od 7 do 15, czyli poniedziałek, piątek.

0: W sobotę i w niedzielę popołudniami są dyżury, gdzieś od godziny chyba 17, no do momentu, kiedy, że tak powiem, wszystkie psy będą wyspacerowane i będą po kolacji.
1: Przejdziemy się, bo psiaki mamy tutaj.
0: Tutaj mamy Rogera. Roger też jest psem starszym, ale się schował. Czarny podpalany, tu mamy Melonka. Tak będę na przemian chodzić. Melon, mały, nisko zawieszony, lubi się bawić, fajnie się tak kręci w kółko. Też musi najpierw trochę zaufać. Mówię, z każdym psem, który jest do adopcji, to nie jest tak, że ktoś sobie przyjdzie i mówi, a chcę pieska, tego biorę. Musi być wypełniona ankieta, musi być zaliczona rozmowa, że tak powiem, z panią zarządzającą, z panią Anną. Z psem się trzeba zapoznać, trzeba z nim pochodzić kilka razy na spacery, nawiązać z nim więź i dopiero wtedy pomyśleć o adopcji. Tu mamy Pedro. Pedro to jest owczarek. Żeby go adoptować, to ktoś musi mieć naprawdę strasznie dobre podejście do psów, dużo cierpliwości i na pewno duży ogród i dużo mu poświęcać czasu.
1: Tak, bo to jest jeden z większych tutaj psiaków.
0: Czadek jest po przejściach, on był w strasznie małym kojcu trzymany, źle odżywiany, co w tym momencie dalej ma skutki, jest na specjalnej diecie, więc to jest pies wymagający, aczkolwiek piękny. Tutaj mamy tak zwane schroniskowe małżeństwo. Pan Carbon i pani Foxy. Oni zawsze razem są to kapitalną parą. Są.
1: I to jest jedyna para tutaj?
0: Jeszcze jest Pysio i Sigma. I jeszcze jest Soro i Trema, ale Soro i Trema raczej nie są do adopcji.
1: Czyli tutaj jakby ktoś chciał adoptować, to parkę?
0: To myślę, że parkę, tak. Że to by się serce łamało, jakby po prostu wziąć, że tak powiem, któregoś osobno. Tutaj mamy Misia. Misiu jest starszym pieskiem. Na początku bardzo nieufnie podchodzi do człowieka, za którym się razem da się przekonać i jest naprawdę fantastycznym psem. Grzeczny, nie ciągnie, spokojny, czasami krzyczy, w sensie szczeka, ale nie jest źle. Tutaj mamy Stefana. Stefanek, to ja go osobiście czy przywoziłam na interwencji karmę, żeby udało się go złapać. Stefan miał dom, ale miał złe warunki. Teraz jest tutaj, no i widać. No ciężko tak powiedzieć, to trzeba po prostu zobaczyć. Jest naprawdę super psem. Bardzo przyjazny, kumaty, mądry. Są, wszystkie są mądre.
1: A ja tak zapytam, bo takie imiona tutaj są naprawdę różnorodne. Czy to państwo właśnie wybieracie imiona?
0: Zawsze jak jest znaleziony jakiś pies, czy z interwencji, czy przyjdzie jakiś nowy pies, jest na Facebooku, zawsze po prostu prosimy o propozycję imion. I na tej podstawie są wybierane. Chyba, że nic się nie spodoba, no to wtedy my wybieramy.
1: Dobrze, to wszystko mamy jeszcze tak na zakończenie zaproszenie, żeby przychodzić i odwiedzać psiaki, brać na spacer.
0: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na fajną przygodę z psami. Na spacerki, forma rekreacji, zażywania zdrowia, rozciągnięcia kości. Bardzo fajna przygoda.
1: I odsyłamy na Facebooka, bo też tam wszystkie informacje są i można się z państwem kontaktować.
0: Tak, dokładnie. I na naszej stronie są też wszystkie psy, które są konkretnie do adopcji. Tam dokładniejsze informacje odsyłam do strony i zapraszamy na spacery. Radzimy.

0: współczesną sztukę lokalnych twórców. O tym, co kryje się w środku i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z panem Jonaszem Jagiełło, koordynatorem Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.
1: No może na początek zacznijmy od historii powstania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Kto w ogóle jakby stał za tym projektem?
2: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji w obecnej formie powstało w 2018 roku. Wcześniej, na samym początku, ten budynek pełnił funkcję oficyny przypałacowej, gdyż obok, w miejscu obecnego szpitala, znajdował się pałac i tutaj służba działała na rzecz właśnie pałacu. Historia tego budynku jest dosyć zawiła i długa. W tym budynku miał swoją siedzibę sąd powiatowy, potem gimnazjum, następnie miały tutaj swoją siedzibę biblioteka miejska, ale finalnie i ostatecznie od 2018 roku w tej formie zostało to przebudowane i oddane do użytku.
1: Jaką właśnie funkcję pełni NCHiT tutaj w Nisku?
2: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji pełni funkcję miejskiego muzeum, galerii sztuki, takiego miejsca, gdzie można odkryć historię naszą lokalną historię. Pielęgnujemy tutaj też pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ważnych właśnie i dla naszych okolic, i dla naszego miasta. Stawiamy głównie tutaj na działalność edukacyjną, szeroko rozumianą, ale też pełnimy właśnie tą funkcję galerii sztuki. Prezentujemy wystawy czasowe artystów związanych z Niskiem, choć też nie tylko. Chciałbym podkreślić i tak właśnie zachęcić, korzystając z okazji, że w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji funkcjonuje galeria OFF, miejsce, gdzie można nabyć twórczość naszych artystów związanych właśnie z Niskiem.
1: A skąd taka nazwa?
2: Galeria OFF to jest taki skrót właśnie od oficyny przypałacowej. Galeria OFF. OFF nawiązuje do oficyny.
1: Historyczne nawiązanie.
2: Dokładnie, historyczne nawiązanie, jako że tutaj pierwotnie właśnie ten budynek to mieściła się oficyna przypałacowa, a pałac tutaj właśnie tuż obok.
1: To jakie wystawy możemy tutaj właśnie zwiedzić, zobaczyć? Nie wiem, czy dobrze mówię, zwiedzić, zobaczyć tutaj. Czy to są właśnie wystawy tylko czasowe, czy macie też takie wystawy stałe, które są tutaj przez cały czas?
2: Jeśli chodzi o wystawy czasowe, to głównie skupiamy się na tym, żeby one dotyczyły właśnie sztuki i działalności artystycznej twórców związanych właśnie z naszym regionem. A wystawy stałe, celujemy tutaj w wystawy historyczne. Mamy wystawę stałą, jest takie miejsce od czasów najwcześniejszych do II wojny światowej. Prezentujemy na tej wystawie historię Niska i okolic. Oprócz tego mamy wystawę Miasto w kostce, fantastyczną wystawę przedstawiającą i eksponaty, i częściopisowa, dodatkowo wzbogacone o kody QR, gdzie można sobie zeskanować i wysłuchać, oglądnąć i jeszcze doczytać szerzej na dany fakt historyczny. Oprócz tego mamy też, to prezentujemy głównie grupą zorganizowaną, fantastyczną animację poklatkową przygotowaną przez panią Pauliną Karę, która się nazywa ta animacja Historia Niska, czyli jak to się stało, że wyrosło miasto. Niezwykle ciekawa i bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, ale też wysoki poziom artystyczny ta animacja prezentuje. Oprócz tego jeszcze w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji mamy kącik poświęcony twórczości Jana Marii Gisgesa. Jest to postać o tyle istotna i ważna dla Niska, że urodził się w Nisku, zresztą naprzeciwko niemalże naszego oficyny przypałacowej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, w budynku, gdzie obecnie znajduje się Wojskowe Centrum Rekrutacji. Tam spędził swoją młodość. W późniejszym czasie w własnej twórczości ciągle powracał do tych młodzieńczych czasów, do tych młodzieńczych miejsc. Zresztą jego życzeniem było, żeby spocząć na cmentarzu w Wrocławicach obok swojego dziadka powstańca styczniowego. Tak się nie stało, spoczął na Powązkach, niemniej jednak zapisał całe wyposażenie swojej pracowni, swojego biura dla miasta Nisko. Stąd też właśnie ten kącik poświęcony Janowi Marii Gisgesowi. Oprócz przedmiotów użytku osobistego jest także biurko, fotel, lampka, masa zdjęć i wycinków prasowych, ale także znajduje się tam księgozbiór należący do pana Gisgesa. Ten księgozbiór liczy przeszło 2000 pozycji, niemniej tu mamy zaprezentowany skromny wycinek. Ponadto ten kącik jest zilustrowany

0: fragmentami jego twórczości dotyczącej Niska, a tłem dlatego są piękne obrazy też naszej lokalnej artystki, pani Elżbiety Bukurman. Serdecznie zapraszam, warto naprawdę zobaczyć.
1: Które eksponaty z tych właśnie wystaw stałych wzbudzają takie największe zainteresowanie odwiedzających?
0: Obecnie największe zainteresowanie odwiedzających wzbudzają eksponaty, które niedawno pozyskaliśmy. Są to zabytkowy żyrandol z okresów przed I wojny światowej, gdyż tak szacujemy, że został on z pałacu wyniesiony i tam ukryty. Został on wykopany i odnaleziony w 2024 roku. A niedawno oficjalnie nastąpiło przekazanie tego. Łącznie był ten żyrandol ukryty razem z elementami instalacji elektrycznej. Mamy fantastyczne liczniki, przełączniki, transformatory też. Wszystko to było w jednym miejscu, niedaleko głównej drogi, naprzeciwko wejścia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, niedaleko chodnika, odnalezione przez pasjonatów historycznych z Rudnika. Dokładnie oni się nazywają Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii, Tropiciele Historii. Tu chciałbym, żeby ta nazwa właśnie była podkreślona, bo robią niesamowitą pracę, wkładają niesamowity zapał. Jest to grupa autentycznych, fantastycznych ludzi, którzy odnajdują te właśnie świadectwa naszej przeszłości, odrestaurowują własnym nakładem, nie są finansowani przez nikogo, a następnie właśnie przekazują tak, żeby każdy mógł tę naszą historię coraz szerzej poznawać.
1: Czy więcej właśnie takich skarbów znalezionych przez tę grupę można tutaj w NCHiT znaleźć?
0: Mamy też piękną kolekcję pocisków artyleryjskich z okresu I wojny światowej, ale też oczekujemy na kolejne właśnie eksponaty, więc proszę śledzić naszą stronę internetową, będziemy na bieżąco informować. Także myślę, że to teraz takie obecnie najciekawsze eksponaty, najciekawsze znaleziska, ale mamy znaleziska od czasów najwcześniejszej tutaj obecności siedzib ludzkich do czasów II wojny światowej przedstawiamy, więc...
1: Ile lat w zasadzie liczy historia Niska? O jakim wieku mówimy?
0: Pierwsze znaleziska to pochodzą z neolitu, aż więc to w tysiącach lat możemy datować. Aczkolwiek jeśli chodzi o pierwszą taką pisemną, namacalną wzmiankę, którą mamy, to jest z XV wieku Jan Długosz. 1438 rok właśnie odnotowuje i tam pada nazwa Nisko właśnie.
1: Dobrze, to tutaj kilka słów o tych wystawach stałych, które zawsze możemy zobaczyć w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, a teraz o tych, które zmieniają się co jakiś czas, czyli wystawach czasowych. Czego one jakby zwykle dotyczą? Jaka to jest sztuka? O może tak.
0: Wystawy czasowe i sztuka, bardzo szeroki tutaj wachlarz prezentujemy. Do tej pory prezentowaliśmy naprawdę szerokie spektrum. Mieliśmy i rzeźbę, i obrazy, i grafiki, i rysunek, malarstwo, jeżeli się powtarzam, to przepraszam. I mieliśmy fotografie w technikach szlachetnych. Wszystko to, czym zajmują się nasi artyści.
1: Z okolic Niska.
0: Z okolic Niska, ale też nie tylko, bo nie bezpośrednio muszą być związani z Niskiem albo pochodzić z Niska. Też z Zarzecza prezentowaliśmy artystów pochodzących. Nie tak dawno mieliśmy też wystawę poświęconą twórczości pana Romana Zielińskiego, gdzie mieszka i tworzy w Krakowie, ale z Niskiem i nie tylko jest związany, gdyż wiele udokumentowanych budynków i w ogóle obiektów architektonicznych spod jego ręki chyba tak na stale się wyryło w świadomość mieszkańców Niska, a prezentowaliśmy jego twórczość od czasów najwcześniejszych do najnowszych, 50 lat jego pracy, ale to były takie właśnie artystyczne dzieła.
1: Prezentujecie jakby tylko sztukę takich autorów żyjących, czy również takich, którzy już od nas odeszli?
0: Staramy się na tych autorów żyjących właśnie prezentować. Zazwyczaj na wernisażu staramy się, żeby byli obecni, żeby był ten kontakt i możliwość właśnie kontaktu z twórcą. Na tym nam zależy właśnie.
1: Tutaj też jak wchodzimy głównym wejściem do budynku, to jest takie miejsce, nie wiem, można powiedzieć gablota i widać w niej przynajmniej obecnie postać kobiety. Czy to jest jakiś biogram właśnie artystki, czy coś innego?
0: Tak, dokładnie. Staramy się zawsze prezentować nie tylko twórczość, ale też samą osobę twórcy, artysty. Takie najistotniejsze z naszego oczywiście

0: oczywiście punktu widzenia fakty dotyczące życiorysu, ale też twórczości, wystaw, które do tej pory były prezentowane. Zazwyczaj są to osoby, które mają naprawdę potężny dobytek w tej materii, ale też są to osoby, które debiutowały tutaj właśnie w naszym Centrum Historii i Tradycji.
1: Czyli jest też tak, że dmuchacie w skrzydła tych artystów, którzy próbują jakby zaistnieć.
0: Mamy taką nadzieję, że nam się to udaje i trzymamy kciuki za wszystkich artystów. Często też staramy się wprowadzać w ten właśnie świat dokonań artystycznych, zwłaszcza młodych odbiorców, grupy zorganizowane, czy to poprzez prowadzone...
1: Takie lekcje jakby muzealne?
0: Dokładnie tak. Troszeczkę o artyście, troszeczkę o tym, co tworzy, troszeczkę o tym, jak tworzy. Tak, żeby uwrażliwić zwłaszcza tego młodego, niewyrobionego widza na to, że można w tym dziele troszkę więcej zobaczyć i można samemu sobie opowieść jakąś wokół tego dzieła stworzyć i wymyśleć. Także na tym nam zależy właśnie, żeby uwrażliwiać, zachęcać i popularyzować.
1: Tutaj jeszcze wchodząc jakby głównym wejściem, cały czas o tym mówię, ale jakby cały budynek nie jest zbyt duży, jest tutaj kilka pomieszczeń i w jednym z nich widziałam taki kącik z taką sztuką. Tak. Czy to jest właśnie ta galeria off?
0: Tak, dokładnie, to jest ta właśnie galeria off, w której naprawdę mamy chociaż malutkie pomieszczenie, jak sama pani zauważyła, ale niesamowicie wiele różnorodnych dokonań artystycznych.
1: Niech pan nam powie, co tam się znajduje.
0: Spróbuję pokrótce z tymi, którymi najbardziej chciałbym się pochwalić. Mamy fantastyczne obrazy z filcu. Coś takiego zupełnie wyjątkowego. Grafiki, malarstwo oczywiście też jest obecne. Biżuteria, ale mamy też ręcznie malowane magnesy z niskiem i właśnie z takimi naszymi charakterystycznymi postaciami.
1: Czyli to jest ten kącik, który powinniśmy odwiedzić, jeśli chcemy coś wynieść jakby z tego muzeum.
0: Fizycznego, namacalnego jak najbardziej, zawsze to będzie jakaś pamiątka. Tym bardziej, że to są rzeczy wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne, stworzone właśnie specjalnie tutaj, dla tego miejsca, przez naszych artystów. No tak może na wyrost to podkreślam, ale tak się czuję związany jakoś właśnie z tym miejscem. Mamy naprawdę i grawer we szkle i mamy, zapomniałbym, a potem sobie nie wybaczył, jeśli chodzi właśnie, jako że jesteśmy i historia, i tradycja, to mamy niezwykle uzdolnioną panią, która tworzy ludowe pająki, te ludowe, tradycyjne ozdoby, stworzone z tradycyjnych technikach, z tradycyjnych materiałów, ze słomy, z bibuły, na przykład z grochu. To, co kiedyś nasze babki i prababki, babcie miały w chatach swoich wiejskich i wisiało na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na jakieś wielkie święta i wydarzenie, jak na przykład wesela, to właśnie tym zdobiły. Także to też prezentujemy, te tradycyjne rzeczy.
1: Centrum angażuje się także w edukację i takie działania kulturalne. I z tego, co wiem, to nie tylko właśnie dla dzieci, ale też dla dorosłych. Czy mógłby pan nam właśnie opowiedzieć więcej o takiej waszej działalności edukacyjnej? Bo wiem, że prowadzicie tutaj pewne wykłady.
0: Tak, oczywiście skupiamy się na prowadzeniu cykli wykładów poświęconych albo historii, albo historii sztuki. Do tej pory, jeśli chodzi o właśnie wykłady poświęcone historii, to już same tytuły tych właśnie spotkań chyba wiele będą mówiły, bo jeśli chodzi o historyczne, Srebrny wiek Rzeczypospolitej Polski, wieki niezupełnie ciemne, romantyzm, czyli inna nowoczesność, czy nisko między wojnami, a wykłady poświęcone historii sztuki, to obrazy mówią, a to Polska właśnie i powrót do przeszłości. Mamy fantastycznych dwóch prelegentów, pana Marcina Foltę, pana Tomasza Żbika.
1: Czyli wy tutaj tak podróżujecie po wiekach, bo tutaj pan wcześniej mówił pozytywizm, tutaj czasy średniowiecza, także tutaj z tego małego budynku można się przenieść w czasie.
0: Przenosimy się cały czas, a ten cykl Powrót do przeszłości tak był skonstruowany i pomyślany właśnie przez naszych panów. Taka podróż poprzez epoki, od czasów najwcześniejszych, od dokonań w jaskiniach, tych czasów jaskiniowych właśnie, poprzez...
1: Czyli to na podstawie malarstwa, tak? Naściennego?
0: Na podstawie malarstwa, troszeczkę rzeźby też, na podstawie tych właśnie dokonań artystycznych naszych przodków, kolejnymi wiekami coraz bliżej do nowoczesności.
1: To jest taki jedyny cykl wykładów, który był tutaj realizowany, czy były wcześniej jakieś inne, o innej tematyce?
0: Nie, absolutnie. Jeśli chodzi o wykłady historii sztuki, to jest to już nasz czwarty cykl wykładów, a historycznych mieliśmy jak dotąd cztery takie właśnie cykle.
1: Może pan o nich więcej opowiedzieć?
0: Tak, w skrócie, no to jeśli chodzi o historyczne, współpracujemy z fantastycznymi, zresztą Nisko ma takie szczęście do fantastycznych pasjonatów, ale też do osób zajmujących się historią zawodowo i są to historycy, że pozwolę sobie wymienić ich z nazwiska, pan Jacek Siembida, pan Tomasz Sudoł, Wojciech Chudzik, pan Tomasz Żbik i oczywiście dr Konrad Krzyżak, obecny burmistrz naszego pięknego miasta. A oprócz tego z Niskiem współpracuje też masa pasjonatów, niezawodowych historyków, ale właśnie tak jak na przykład panie Ewa Krzyżek-Sołtys, pani Karolina Kutyła, pani Małgorzata Kawa, panowie Marcin Folta, Mariusz Kowalik, Janusz Ogiński, Bartłomiej Pucko, Ryszard Zemła, Mieczysław Barnat, z góry przepraszam za osoby, których nie wymieniłem, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Liczne też organizacje, takie jak na przykład Towarzystwo Ziemi Niżańskiej, czy Koło Numizmatyków z siedzibą w Nisku. Jednym słowem, dzieje się tutaj w tym naszym centrum. Staramy się, żeby właśnie jak najwięcej przedsięwzięć różnorakich na styku historii i sztuki powstawało. Także takie właśnie lekcje i historii, i w formie warsztatów dla najmłodszych mieliśmy też właśnie wokół sztuki i kolory wyobraźni, i wokół rzeźbiarstwa. Ale też w zeszłym roku realizowaliśmy historyczne lekcje patriotyzmu wokół tych naszych największych świąt narodowych, czy warsztaty wczoraj i dziś, przechadzka ulicami Niska. Oprócz działalności, o której wspominałem, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o działalności wydawniczej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Pozycje takie jak Zarys Dziejów Niska czy Zarys Dziejów Sokolstwa Niżańskiego, absolutnie obowiązkowe pozycje dla miłośników naszej lokalnej historii, ale także Niżańskie Centrum Historii i Tradycji wydaje zeszyt historyczny. Poprzednie zeszyty dotyczyły początków osadnictwa na ziemi niżańskiej oraz dotyczyły też czasu odbudowy i wielkich zmian, jakie miały miejsce po I wojnie światowej tutaj na naszych terenach.
1: No to teraz już przechodząc w sumie do takiego podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać o plany Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji na te kolejne miesiące, a może lata.
0: Planujemy pozyskiwanie nowych dokumentów, zdjęć, artefaktów, takich nośników świadectwa i nośników historii Niska i naszych regionów. Oczywiście dalszą działalność wydawniczą. Celujemy w cykl roczny. Pracujemy nad kolejnym zeszytem historycznym. Chcielibyśmy kolejny wydać właśnie już na święta Bożego Narodzenia. Masa pracy przed naszymi historykami i pasjonatami. Chcielibyśmy się skupić na okresie II wojny światowej i okresie okupacji niemieckiej. I moja wielka prośba do wszystkich słuchaczy, jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia tej historii wcześniejszej, ale też i tej najnowszej minionego okresu, serdecznie zapraszam, żeby się z nami tym dzielić. Niekoniecznie w sposób taki, żeby nam przekazać, ale użyczyć na czas zeskanowania, zarchiwizowania cyfrowej kopii, żeby wykonać sobie tak, żeby to nam nie przepadło i następnym pokoleniom to służyło w formie czy też wystaw, czy jakichś właśnie publikacji naukowych. Serdecznie o to proszę.
1: Czy to muszą być przedmioty czy dokumenty związane tylko z Niskiem, czy to mogą być po prostu jakieś zdjęcia związane na przykład z okolicznymi miejscowościami?
0: Może być to dosłownie wszystko, oczywiście w granicach rozsądku. Może podpowiem co do tej pory, jakie przedmioty właśnie od osób po prostu postronnych, które stwierdziły, że może nam się to przydać. Mamy na przykład, przekazują nam Państwo dachówki z cegielni niżańskiej. Mamy książki, mamy też pocztówki, mamy zdjęcia, mamy dokumenty. To wszystko, co gdzieś tam na głębi, w głębi naszych szuflad zalega, a niesie wartość historyczną, to wszystko naprawdę jest dla nas na tą przysłowiową wagę złota, żeby nie zaginęło, żeby zachować to od zapomnienia, żeby dalej to te opowieści tych przedmiotów, tych dokumentów mogły być opowiadane.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Od klubowej literackiej przestrzeni przy Związku Literatów Polskich w Rzeszowie przez pierwsze tomiki poezji publikowane w lokalnym tygodniku aż po 25 lat działalności w sercu Stalowej Woli. Stowarzyszenie Literackie Witryna stało się prawdziwym domem dla poetów, autorów i miłośników literatury.

0: Natury. O historii i działalności stowarzyszenia opowiedzieli mi jego przedstawiciele, prezes Elżbieta Ferlejko oraz wiceprezes Grzegorz Męciński. Dzisiaj jestem w Stalowej Woli, a ze mną są przedstawiciele Stowarzyszenia Literackiego Witryna, czyli
1: Elżbieta Ferlejko, jestem prezesem obecnym Stowarzyszenia Literackiego Witryna. Dzień dobry.
2: Grzegorz Męciński, wiceprezes Stowarzyszenia Literackiego Witryna. Dzień dobry Państwu.
0: Dobrze, no to może zacznijmy od historii, od samych początków. Jak narodził się właśnie pomysł powstania witryny i skąd taka nazwa?
2: Więc jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Literackie Witryna, to ono wyłoniło się z takiej grupy literackiej, a w zasadzie z klubu literackiego przy Związku Literatów Polskich Oddział Rzeszów. I w zasadzie z taką propozycją też, można powiedzieć, wyszło właśnie środowisko, żeby utworzyć stowarzyszenie, gdy już zobaczyli, że nas jest tutaj sporo w Stalowej Woli, właśnie ZLP wraz, no między innymi tam była pani Anna Garbacz, był też pan Zieliński, on był wtedy prezesem Związku Literatów Polskich. Był również nasz kolega Zbigniew Janusz, zresztą redaktor już no nie żyjący, ale redaktor wtedy sztafety i jakby redaktor takiej witryny też literackiej. I stąd też powstała ta nazwa, witryna, tak? Bo my drukowaliśmy jakby nasze wiersze w lokalnym wydawnictwie, tygodniku ówczesnym. I to była właśnie witryna literacka. I tam pojawiały się nasze wiersze. Stąd...
0: To było wasze miejsce.
2: To było nasze miejsce, tak, na łamach właśnie tego pisma. I tak, można powiedzieć, powstała nazwa. Później Wiktoria Serafin stworzyła logo, bardzo piękne, ono jest cały czas przez nas używane. No i tak to się zaczęło.
0: Od jak dawna działacie?
2: Tak formalnie, znaczy pierwsze w ogóle walne zebranie, które powołało nowe pierwsze władze i było jakby założycielskie, to był rok 2000, ale dopiero w 2001 roku w KRS-ie zarejestrowano nasze stowarzyszenie już tak formalnie. Miałem ten zaszczyt być w pierwszym zarządzie.
1: Ale klub od 1998 roku.
2: Tak. Czyli klub literacki był 98, a nasze stowarzyszenie już tak formalnie, całkowicie w KRS-ie pojawiło się w roku 2001. Tak.
0: Jak wyglądały pierwsze lata działalności witryny?
2: No na pewno to były cały czas wydawane wraz z wydawnictwem Sztafeta tomy poezji. Bo tak też zaczynaliśmy najpierw jako właśnie grupa, która zaczęła wydawać tomiki, czyli lata 98, 99, 2000 to było jeszcze klub literacki i właśnie Sztafeta. Od 2001 roku już pojawiła się formalnie witryna i wtedy no sporo tych książek też zaczęło wychodzić.
0: To jak dużo właśnie takich tomików czy wierszy macie na swoim koncie?
1: Policzyć trudno, ale no Kazimierz Linda, Kazio Linda to by raczej wiedział, bo to jest osoba, która głównie składała nam, przygotowywała do druku. On coś liczył, coś mówił koło 300, ale możliwe,
2: ogólnie
1: że to...
2: Ogólnie wszystkich. Bo tak, on sam, ale myślę, że w tych 300, no to z połowa chyba będzie witryna.
1: Z połowa może.
2: Może być witryna, czyli około 150 książek pewnie przez ten czas, 20 kilku lat wydaliśmy.
1: Średnio około 5 rocznie wychodzi obecnie tomików. Nie wiem jak to historycznie, bo ja jestem od 2006 roku w witrynie. Znam tak jakby bieżące.
2: Że równocześnie tyle się pojawiało także.
0: No ale z tego co mi wiadomo, to działalność Stowarzyszenia Witryna nie ogranicza się tylko do wydawania tomików poezji.
2: To były też spotkania literackie, warsztaty literackie, uczestnictwo w różnych wydarzeniach, czy to związanych z miastem. No byliśmy też przy narodzinach jako stowarzyszenie, jeszcze chyba nie, ale jako grupa przy narodzinach Gałązki Sosny. Wtedy jeszcze literackiej nagrody miasta Stalowej Woli.
0: Teraz już wiemy, że nie tylko w takiej kategorii można ją otrzymać.
2: Tak, w tym momencie jest już nagroda kulturalna miasta Stalowej Woli i no, nasi członkowie też tutaj Ela na przykład ma dwie takie gałązki. Ja nie pretendowałem nigdy, więc a może...
0: Wszystko przed Panem. Na czym generalnie polega właśnie działalność Stowarzyszenia Literackiego Witryna? Jaka jest Wasza misja, o może tak?
1: Oprócz tego, że wydajemy tomiki, promujemy naszych lokalnych twórców, poetów,

0: Organizujemy też obecnie konkursy, liczne spotkania autorskie. Wyjeżdżamy często też z naszą poezją do zaprzyjaźnionych środowisk literackich.
1: To znaczy?
0: Z naszymi spotkaniami autorskimi, z naszą twórczością. Czyli...
2: Do Mielca, do Rzeszowa, byliśmy w Rzeszowie też niedawno. Był taki benefis pana Decowskiego, gdzie mieliśmy okazję być na jego 50-leciu.
0: A to już są takie uroczystości, tak, właśnie jubileuszowe.
2: Ale na przykład tutaj, czy jakiś opłatek na przykład literacki, czy święto poezji, no tego jest dużo, prawda? Ja osobiście na przykład miałem trasę taką z moim tomikiem po w zasadzie na razie dwóch powiatach, po stalowolskim i niżeńskim.
0: Czyli te spotkania autorskie.
2: Tak, te spotkania autorskie, o których mówiliśmy, prawda? To były w różnych miastach i to jeszcze cały czas nie jest wiadomo koniec, bo tego jest dużo.
1: Z tego co wiem, to tutaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w której się obecnie znajdujemy, właśnie są organizowane takie spotkania autorskie.
0: Dokładnie tak. I między innymi promujemy naszych artystów, jak również zapraszamy innych i razem z Miejską Biblioteką Publiczną organizujemy dla nich spotkania autorskie.
2: Można powiedzieć, że biblioteka nam towarzyszy od samego początku, od powstania Stowarzyszenia Literackiego Witryna, a nawet wcześniej, gdy to była jeszcze taka nieformalna grupa, czyli klub literacki. I wtedy spotykaliśmy się na Siedlanowskiego, to jest filia numer 3, tak? A w tym momencie już od... I tam była nasza siedziba pierwsza, naszego stowarzyszenia, taka zarejestrowana, tak dobrze nam się zawsze współpracowało z biblioteką. A w tym momencie od jakiego czasu, Elu, jesteśmy tutaj już zarejestrowani, jesteśmy w ogóle tutaj?
0: No to będzie już 4. rok.
2: Czyli od 4 lat jesteśmy na Popiełuszki 10.
1: Ilu członków zrzesza właśnie wasze stowarzyszenie?
0: No, w tej chwili jest około 30 osób. Mówię około, bo już mamy 2 nowe wnioski, które wpłynęły. Cały czas dzieje się, więc zapraszamy cały czas do nas wszystkie osoby, które piszą lub są sympatykami literatury.
2: Tak, bo to niekoniecznie muszą, prawda, mieć coś wydanego, bo często to są osoby, które są przed debiutem książkowym. Ja na przykład jeżdżąc po różnych miejscowościach, będąc na różnych spotkaniach literackich, zachęcam do tego, żeby osoby się ujawniały, żeby zaczęły pokazywać swoje wiersze, wyciągać je z szuflady.
1: Teraz chciałabym przejść do takich inicjatyw, które są z wami na co dzień. Czy spotykacie się, czytacie poezję, organizujecie takie spotkania?
0: Chcemy właśnie wrócić do takich spotkań przynajmniej raz w miesiącu, żeby po prostu poczytać wiersze, porozmawiać o literaturze, czy w ogóle tak przebywać ze sobą. Natomiast oprócz tego właśnie mamy często spontaniczne spotkania autorskie. Jeżeli ktoś nam zasygnalizuje, że wydał jakiś tomik i chciałby w naszym środowisku się zaprezentować, wtedy zapraszamy, robimy takie spotkania autorskie przy kawce, ciasteczku. Kawce czy
2: tak, ale oprócz tego jeszcze na przykład jest rozmowa wierszami, gdzie dwóch poetów prowadzi.
0: A to już nie spontaniczne.
2: To już nie spontaniczne, tak. To już takie bardziej cykliczne spotkania, gdzie po prostu dwóch poetów, bądź poetka i poeta, albo dwie poetki, rozmawiają jakby ze sobą wierszami. Czyli bardzo są te wiersze zbliżone tematycznie do siebie i po prostu taki dialog się tworzy, czyli poeta,
0: no, bądź dokładnie poetka, rozmowa czyta, wiersza.
2: Tak, dokładnie rozmowa.
0: Jest podobny temat i jedna osoba przedstawia swój punkt widzenia na ten temat, druga.
2: To jest bardzo ciekawe. Oczywiście.
1: To tak z głowy?
2: Nie,
0: nie, to
2: no oczywiście,
0: no,
2: to wiadomo,
0: przygotowujemy
2: że
0: się
2: przygotowany jest scenariusz, są tutaj jakieś utwory muzyczne, tutaj bardzo dobrze współpracujemy ze szkołą muzyczną, trzeba tutaj podziękować.
0: Mamy też swoich zaprzyjaźnionych muzyków, gitarzystów, także w zależności też od tematyki, jakie są to spotkania autorskie, to dobieramy sobie. Mieliśmy kiedyś spotkanie z Józkiem Wilskim, Bieszczadnik, więc były piosenki o Bieszczadach. I
1: zapraszacie nie tylko na poezję, ale też na muzykę i na wspólną kawę z ciastkiem.
2: No i też często się zdarza, że na przykład na oglądanie obrazu, bo jest na przykład wernisaż danego twórcy, jeżeli na przykład, tak jak no, w przypadku, tutaj mogę powiedzieć, mojego tomiku, ilustrator to jest grafikiem, który

0: miał tutaj też w bibliotece przy
1: tak,
0: okazji promocji.
1: Tak, bardzo często robimy takie spotkania, gdzie jest i muzyka, i obraz, i oczywiście literatura. Także to jest, jest taki trend faktycznie.
0: Taki trygiel kultury, nie? Że tylko tak, to samo trygiel, słowo, ale to słowo jakby wszystko wiąże, czyli wiąże muzykę, obraz.
1: Ale to właśnie zależy często od autora, prawda?
0: Mamy
1: autora i dokomponowujemy.
2: Dopasowujecie.
1: Dopasowujemy do tego, co możemy jeszcze zrobić. No tutaj u Grzegorza świetnie wyszło, bo osoba, która ilustrację ci robiła.
0: No jest po prostu grafikiem i to dosyć takim uznanym. Mirek Iskra, który miał na przykład wystawy w Los Angeles, no w ogóle gdzieś tam poza granicami utytułowane.
1: Także promujemy się nawzajem w taki tak sposób.
0: Tak, i te jego właśnie dzieła też jeżdżą. Oczywiście nie tyle, co tutaj było w bibliotece, bo gdyby popatrzeć, to było ponad chyba 20 prac tutaj na holu biblioteki wystawiane. Teraz około 7 prac ze mną stale gdzieś tam jeździ. Gdzie ja jestem, to one są.
2: Czy na waszych spotkaniach jest taka dobra frekwencja? Czyli czy sporo osób właśnie przychodzi na takie wasze spotkania?
1: Myślę, że bardzo dobra. W ogóle nasze środowisko stalowo-wolskie, nasza społeczność jest naprawdę zainteresowana.
2: Zżyta ze sobą?
1: Zżyta, ale uważam, że jest zainteresowanie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że w innych miejscach, gdzie rozmawiamy ze sobą, z innych stowarzyszeń czy środowisk, często narzekają, że tak, mało
0: że 10 osób
1: przychodzi,
0: na przykład,
1: że mało przychodzi.
0: A u nas bywa 100.
1: A u nas naprawdę nasze społeczeństwo jest cudowne, naprawdę. Tak. Ludzie interesują się, przychodzą, zadają pytania, potem widać, że to jest niebierna, tylko czynny udział biorą. Także
0: tak, bo my bardzo lubimy generalnie, jeżeli są takie spotkania, taki kontakt z publicznością, to jest coś niesamowitego, kiedy możemy właśnie sobie porozmawiać.
1: To cała istota, prawda?
0: Polega na tej interakcji, tak? Że nie tylko osoby słuchają, nie tylko później czytają, ale też rozmawiają z nami na ten temat. Czyli jesteśmy w stanie się dalej dzielić. Prawda? Dalej to trwa.
2: Cały czas chodzi o słowo.
0: Cały czas.
1: Dokładnie tak.
0: I ja też jeżdżę z taką misją właśnie sam osobiście. Teraz już wiadomo, tym bardziej, że od niedawna znowu we władzach witryny, więc jeżdżę z taką misją, żeby ludzi zachęcać do tego, żeby tworzyli nie tylko jako, prawda, literacko, ale jeżeli tworzą cokolwiek, czyli malują, rzeźbią, rysują, grają muzykę, żeby wychodzili z tym do innych, dzielili się tym, żeby nie zakopywali tego talentu przysłowiowego.
2: I teraz przechodząc już do takiego podsumowania naszej rozmowy, jak widzicie przyszłość witryny? Czego życzycie właśnie Stowarzyszeniu Literackiemu Witryna?
1: Na sobie na pewno życzymy jak najwięcej członków, czyli osób zainteresowanych przebywaniem z nami, pisaniem, jeśli ktoś chce, ale przebywaniem z nami po prostu. Zapraszamy na nasze spotkania, zawsze informujemy, gdzie się spotykamy. Jeśli będą to jakieś stałe miejsca, to będziemy informować, że zapraszamy, bo mamy takie plany, ale tego nie zdradzimy, bo musimy porozmawiać jeszcze z kilkoma osobami i być może będzie takie stałe, sympatyczne miejsce, gdzie będziemy zapraszać.
2: Dlaczego warto do was dołączyć?
1: Bo jesteśmy bardzo fajni. Jesteśmy bardzo przyjaznym środowiskiem. Można z nami spędzić mile czas, porozmawiać, wymienić się różnymi doświadczeniami.
2: Poznać nowych ludzi?
1: Dokładnie, poznać nowych ludzi, nowe perspektywy. Może ktoś nie odkrył w sobie talentu, a z nami może odkryje. Także zapraszamy, jak nas poznacie, to ocenicie, czy warto.
0: Tutaj bardzo ładne słowa padły z ust Eli, naszej prezes. Tak, jesteśmy przyjaznym środowiskiem, ale też myślimy o rozwoju. To nie jest tylko tak, że też ludzie odchodzą, przychodzą i odchodzą. Albo odchodzą na tamtą stronę, albo po prostu gdzieś się wyprowadzają, bądź po prostu przestaje ich to kręcić, ale jest wielu, którzy właśnie pytają w tym momencie, czy można do nas przystąpić. Ale też myślę też o rozwoju takim wydawniczym, czyli

0: Bo książka drukowana ma odchodzi, przychodzi. Generalnie chcemy też w świecie jakby tym internetowym bardziej zaistnieć. Może e-booki zaczniemy przy okazji tych tomów papierowych wydawać. No tutaj to są takie pomysły teraz. O, zaskoczona jest pewnie Ela, że o tym mówię. Ale ja generalnie jestem troszeczkę jakby interesuję się nowymi technologiami, sztuczną inteligencją i tak dalej.
1: Musimy iść z duchem czasu.
0: Tak, musimy iść z duchem czasu, nie? No niestety my też musimy się dopasowywać do tego świata jako stowarzyszenie. Czyli nie możemy być takim skostniałym stowarzyszeniem, które tylko...
2: Nie chcecie patrzeć biernie na te zmiany, które zachodzą w świecie.
0: Chcemy uczestniczyć w tym kreowaniu tego świata literackiego dla nas przede wszystkim. Tworzeniu go, a nie tylko jakby dopasowywaniu się, bądź nie daj Boże marginalizowaniu. Także chcemy to w to iść dalej, też te nowe technologie.
2: A jeśli są osoby, które chciałyby właśnie dołączyć do waszego świata, do Stowarzyszenia Literackiego Witryna, to co mogą teraz zrobić?
1: Zapraszamy do złożenia deklaracji. Można przyjść do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, zapytać o mnie, Elżbietę Perlejko. I wówczas wręczę deklarację, będzie można ją wypełnić. Również mamy swoją stronę na Facebooku, gdzie można sobie wejść. Nazywa się prosto Stowarzyszenie Literackie Witryna. Także trafić.
0: I tak, tam też jest kontakt do nas, można się z nami przez Facebooka jak
1: i
0: najbardziej.
1: Możemy przesłać mailem deklarację. Maila również mogę podać slwitryna@vp.pl.
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
4: To miejsce od kilku lat przyciąga mieszkańców Stalowej Woli bogatą ofertą zajęć i inicjatyw integrujących lokalną społeczność. Mowa oczywiście o strefie spotkań, miejscu aktywności lokalnej, o tym, jak wygląda jej tygodniowy rytm i dlaczego warto tu zajrzeć. Rozmawiam z koordynatorką strefy Dagmarą Idec.
2: Dzień dobry, dzisiaj odwiedziłam strefę spotkań Przydmowskiego 11 w Stalowej Woli i znajduję się dokładnie teraz w studiu nagraniowym, a ze mną jest nowa koordynatorka tego miejsca aktywności lokalnej, pani Dagmara Idec. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: I może tak przechodząc do początku naszej rozmowy, zanim wejdziemy w takie szczegóły dotyczące poszczególnych stref, zacznijmy może od tego, czym w zasadzie jest strefa spotkań. Kiedy powstała i skąd w ogóle wziął się taki pomysł na takie miejsce?
5: Tak naprawdę strefa powstała w 2017 roku. Jest to otwarta przestrzeń tworzona przez mieszkańców dla mieszkańców. Ideą takiego miejsca jest aktywizacja mieszkańców, tak aby każdy mógł tutaj do nas zajrzeć, żeby poczuł się jak u siebie, zapoznać się z nowymi osobami, żeby ta integracja była na wysokim poziomie. Jesteśmy również otwarci na współpracę poprzez organizowanie nowych spotkań, tworzenia nowych stref, tak aby każdy mógł dla siebie znaleźć swoje miejsce.
2: No a z tego, co widzę, patrząc na grafik strefy spotkań, to tych pomysłów od mieszkańców nie brakuje, bo wasz grafik zapełniony jest w zasadzie zajęciami od poniedziałku do niedzieli. I może przejdźmy sobie właśnie tak przez poszczególne dni tygodnia i porozmawiajmy sobie o tym, co można tutaj porobić ciekawego. No i może zacznijmy sobie od początku tygodnia, czyli od poniedziałku.
5: O godzinie 17 zaczynamy strefą dla Ukrainy, która jest przeznaczona do integracji osób pochodzących z Ukrainy, mieszkających w Stalowej Woli, którzy chcą nauczyć się języka polskiego. Natomiast o godzinie 17.30 zaczynamy kawiarenki językowe w formie online'owej. Język, który został wybrany, jest to język angielski. Na takich kawiarenkach prowadzący przeprowadza rozmowy tematyczne związane z świętami czy z codziennymi czynnościami, takimi jak wysłanie listu na poczcie oraz kwestie, które mogą być dla nas znaczące za granicą.
2: Czyli to był poniedziałek, a co się w takim razie dzieje we wtorek?
5: We wtorek o godzinie 14 zaczynamy strefą Ruszamy Brzuszkami. Jest to strefa skierowana do mam, które są w ciąży. Chcą porozciągać się oraz zaczerpnąć wiedzy od osoby prowadzącej, którą jest położna.
2: Czyli te duże piłeczki w dużej sali,

0: To są właśnie dla nich, tak?
1: Tak, dokładnie. Ta strefa się cieszy naprawdę dużym zainteresowaniem. Później o godzinie 17 mamy strefę gier planszowych. Na tą strefę zapraszamy wszystkich miłośników gier planszowych. Jest to taka alternatywa od gry przed komputerem, że tak powiem. Fajny trening mózgowy. I oczywiście, jak z każdej z naszych stref, można nawiązać super znajomości. A w środę zaczynamy strefą sąsiedzką o godzinie 11. To strefa przeznaczona dla osób, które chcą się zintegrować. Na przykład ostatnio mieliśmy event taki jak Dzień Gofra. Wszyscy się zebrali, zaczęli piec razem gofry. Dodatkowo fajna radocha była z tego. Dużo osób i pojadło, i popracowało, i naprawdę ta atmosfera była znakomita. Natomiast o godzinie 15.30 mamy strefę mam. Celem takiego spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat świadomego macierzyństwa i integracja młodych mam. W trakcie takich spotkań stawiamy na wsparcie i wzajemne zrozumienie, szukając odpowiedzi tak naprawdę na różne pytania. Ta grupa rozwojowa jest przeznaczona dla mam oczekujących narodzin swoich dzieci oraz mam małych dzieci do drugiego roku życia.
0: Czyli kolejna propozycja dla pań, które albo oczekują swojego dzidziusia, albo już zostały mamusiami.
1: Tak, jak najbardziej. Ta strefa również jest prowadzona przez panią położną. Kolejną strefą, już którąś, jak tutaj można zauważyć, ta środa jest dość intensywna, jest dość różnorodnie. O godzinie 16 zaczynamy studio nagrań. Jest to przestrzeń, w której możemy pod opieką profesjonalisty nagrać swoją muzykę, nagrać podcast, wokal. Tak naprawdę możemy spełnić swoje marzenie, które mieliśmy gdzieś z tyłu głowy, ale nigdy nie mieliśmy odwagi. A dzięki profesjonalistom jesteśmy w stanie wydać swoje marzenie, że tak powiem, na taśmie.
0: Czy te zajęcia właśnie w studiu nagrań, one są odpłatne?
1: Te zajęcia są bezpłatne. W strefie spotkań stosujemy zasadę wzajemności. Mamy tutaj na myśli, jeżeli my udostępniamy komuś studio, oczekujemy, że osoba może nam się odwdzięczyć na przykład przygotowaniem lub pomocą do różnych spotkań, zakupem kawy czy zorganizowania jakichś innych zajęć. I ostatnie zajęcia w środę na godzinę 17.30, spotkania brydżowe, stopień zaawansowany. Jest to strefa przeznaczona dla osób, które lubią grać w karty lub oczywiście jest możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu jako obserwator.
0: Są też takie zajęcia, w których możemy się nauczyć gry w brydża?
1: Tak, jak najbardziej rozważamy taką możliwość. Jeżeli tutaj pewna liczba osób nam się zbierze, która chciałaby się nauczyć grać w takiego brydża, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na otworzenie takiej grupy. Przechodząc do czwartku, ponownie mamy studio nagrań, z którego możemy skorzystać. Nie dodałam tego wcześniej, ale wspomnę, że na takie studio nagrań trzeba się wcześniej zapisać poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej strefaspotkań.pl.
0: Z tego, co tu widzę, to jest ta sama godzina, w środę i w czwartek.
1: Tak, dokładnie od godziny 16 do godziny 19. I przechodząc do piątku, strefa rękodzielnicza od godziny 17.30. W zależności od zgłaszanych potrzeb podejmujemy się różnorodnych technik, takich jak szydełkowanie, tworzenie własnej biżuterii, tworzenie dekoracji świątecznej, szycia. Jesteśmy również otwarci tutaj na propozycje. Jeżeli ktoś by miał marzenie stworzyć sobie swojego misia, jak najbardziej jest taka możliwość.
0: A jak w ogóle wybieracie takie tematy, które realizujecie na tych spotkaniach strefy rękodzielniczej? To są jakieś, nie wiem, burze mózgów?
1: Tak, jak najbardziej burze mózgów. Oczywiście wcześniej przed takim spotkaniem są ustalane kwestie związane z tematyką. Dodam tutaj, że na taką strefę rękodzielniczą trzeba się zapisać wcześniej, ponieważ te miejsca bardzo szybko się zapełniają, więc często jest tak, że osoby pytają, czy mogą się zapisać, a koniec końców wychodzi niestety, że już wszystkie miejsca są zajęte. Osoba zawsze jest informowana wcześniej, co będziemy robić. Przechodząc do soboty, mamy o godzinie 14 strefę dla Ukrainy, która również jest w poniedziałek. tutaj zaznaczę, że w sobotnie nasze spotkania bardziej się skupiają na wsparciu

0: psychologicznym. Następnie o godzinie 17 mamy strefę Safe Space. Są to warsztaty pracy z emocjami poprzez ćwiczenia ruchowe, oddechowe, malowanie henną, wykonywanie świec i innych technik, które mają na celu przede wszystkim poznanie naszych wewnętrznych emocji.
1: Takie wyciszenie.
0: Dokładnie tak. Takie wyciszenie, które pomaga nam się również skupić również w naszym codziennym życiu.
1: Przechodząc już do takiego ostatniego dnia w tygodniu, czyli do niedzieli, z tego co wiem, to jest tam też spotkanie właśnie dla całych rodzin. Może coś więcej o nim.
0: Tak, w niedzielę

0: O 11:00 strefą zabaw dla dzieci i rodziców jest to przestrzeń dla rodziców, którzy chcą aktywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi. W zimie wychodzimy na przykład na sanki, a w lato na place zabaw. Również są przeprowadzane warsztaty kulinarne. Ostatnio był warsztat robienia pączków, tak aby tutaj integracja na każdym poziomie była spełniona.
1: Czyli w strefie spotkań macie także kuchnię.
0: Tak, jak najbardziej jest kuchnia dostępna, jest dużo w niej miejsca, więc taka strefa, taka grupa bez problemu może się zmieścić i razem pogotować. A o godzinie 16:00 strefa muzycznych dyskusji. Ta strefa jest przeznaczona dla miłośników muzyki.
1: Czyli w zasadzie dla każdego.
0: W zasadzie dla każdego, więc jak najbardziej tutaj zapraszamy wszystkich, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda taka strefa. Jest omawiana geneza danego zespołu, możemy posłuchać wspólnie muzykę, przeanalizować. Naprawdę fajna odskocznia od codziennego życia.
1: Jeszcze weekend, także każdy będzie miał czas.
0: Jak najbardziej, godzina 16:00, już tak po południu, po obiadku, także zapraszamy.
1: Które z tych spotkań właśnie w strefie spotkań jest takim frekwencyjnym hitem, jakbyś miała powiedzieć?
0: Ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo każda strefa coś sobie ma i jest oblegana, ale skupiłabym się na strefie rynkodzielniczej, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam, często jest tak, że miejsca się zapełniają dość szybko. Strefa sąsiedzka również cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy bardzo zaangażowane osoby w naszą strefę. Mamy osobę, która opiekuje się naszymi kwiatami.
1: Których jest bardzo dużo i oblegają wszystkie parapety.
0: Dokładnie tak, jest ich dużo, dużo tlenu dają nam i oczywiście wizualnie też całkiem inaczej. Kolor zielony zazwyczaj jest uznawany jako uspokajający, więc jak tu się wchodzi, to całkiem inna aura, inną aurę się odczuwa.
1: A ile generalnie pomieszczeń mieści właśnie strefa spotkań? Bo my znajdujemy się teraz w studiu nagraniowym, trochę jakby można powiedzieć w takich podziemiach, a co jest właśnie na powierzchni, że tak powiem?
0: Na pierwszym piętrze, czyli w sumie na parterze, jest duża sala przeszklona, którą możemy zobaczyć idąc z zewnątrz budynku, więc śmiało do nas można zajrzeć. Mamy dużą kuchnię, która może być wykorzystywana między innymi do warsztatów kulinarnych, czy nawet do zrobienia sobie kawy, herbaty. I jeszcze jedno miejsce przeznaczone dla mnie, jest to pomieszczenie biurowe. Oprócz stref, które mamy w grafiku, strefa spotkań również daje możliwość zorganizowania własnego wydarzenia. Na naszej stronie internetowej strefaspotkań.pl widnieje kalendarz, w którym można znaleźć wolne terminy i zarezerwować termin swojego spotkania. Warunkiem jest, aby taka inicjatywa mogła być przeprowadzona u nas, musi być otwarta dla innych mieszkańców, musi być nieodpłatna i zgodna z naszym regulaminem, który jest dostępny na stronie. Przestrzeń lokalowa jest dostępna od godziny 7 rano do godziny 22, od poniedziałku do niedzieli, więc jesteśmy dostępni codziennie.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2.

0: Jest to 9:00, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur, złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, że Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju. We'll

Nie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend i bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe, no i mam jeszcze jedno ładne słowo na S, to spokój i to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju!

0: I kino było. Także mam nadzieję, że uda się te 35 łódzkich kin reaktywować w postaci Neonu.
1: Jako fan Neonów trzymam kciuki, żeby udało się zgromadzić ich jak najwięcej i być może Łódź będzie miała taką atrakcję jak Wrocław, słynną ulicę Ruską, gdzie można oglądać różne neony i bardzo często potem można oglądać je na zdjęciach wszystkich, którzy się tam pojawiają. Warszawa z kolei ma swoje Muzeum Neonów, do którego też warto wpaść, może przy okazji jakiejś weekendowej wycieczki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o Łódź, tyły Mediateki w pasażu między Moniuszki a Tuwima, tam już pierwsze kinowe neony można oglądać. A w Radiu SK2 można posłuchać dużo filmowych piosenek z polskich filmów, ale teraz akurat będzie o pogodzie. Chociaż tak naprawdę o uczuciach. Stan pogody od Anny Jurksztowicz. SK2

0: ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła pięciolecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka. I wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
2: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci, bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak je na imię Niewidzialna mam z Proszę Pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram, no i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam i tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho, i tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliśmy ten temat i mówimy, to nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się sprzedażowym hitem. To był najlepiej sprzedający się album w naszym kraju w 2021 roku, a Sanach dostała za ten album podwójną diamentową płytę. Ale nie ma się czemu dziwić, bo hitów na tej płycie sporo. Ten stan, etc. na disco, Kolońska i Szlugi, ale też Ale Jazz. I ten hit w duecie z Vito Bambino gram wam już teraz. Swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu ukaże się limitowany winyl Sanach koncertowy z piosenkami zarejestrowanymi podczas ubiegłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będzie m.in. duet z Kasią Kowalską. Ale to zagramy, jak się ukaże. Teraz Ale Jazz od Vito Bambino i Sanach z płyty Irenka.

0: Dziewczyny z zespołu Lore zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi, wszystko poszło dobrze, wręcz doskonale. Trzymam kciuki oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie, a za kilka chwil po krótkiej przerwie w Radiu SK2 Kuba i Kuba, czyli gwiazdy naszej mazurskiej majówki, bo jedni się uczą, a inni imprezują. No taka to sprawiedliwość na świecie. Zebraliśmy już ekipę słuchaczy, która w najbliższy wtorek pojawi się na Mazurach i między innymi z zespołem Kuba i Kuba, ale także z naszymi ludźmi, Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Będzie odpoczywać, będzie się bawić, a my będziemy zazdrościć, podglądając w mediach społecznościowych, ale też słuchając specjalnych relacji z tej mazurskiej majówki. Może coś dobrego nam też skapnie. Słuchajcie nas uważnie w najbliższy wtorek.
1: SK2.

Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Lef, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Szula w Radiu SK2. Za chwilę 11, za chwilę kolejne newsy z kraju i ze świata, ale zanim to, to ja też mam jeszcze newsa. No w sumie to pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę.
1: SK2. Reklama.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: W Carrefourze?
7: Targi na Biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsz

0: Te wyjście na zakupy.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl.

0: kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl.

0: najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: 11 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
9: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
8: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejarz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
10: Minuta po 11, to sobotnie przedpołudnie już. No a w te sobotnie przedpołudnia w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagram ich hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym

0: bluzka z 1910 roku.
1: Efekt będzie robił wrażenie.
0: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a to mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji.

0: Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Falochrony z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzieś w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce. W kalendarzu dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze co sobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jakie wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety i tego typu historii, ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię: od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sam i macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja.
4: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
5: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
4: Hotel przy jeziorze, pyszne

0: kuchnia grill.
1: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
2: Cześć, tu Kuba i Kuba.
3: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
0: Słuchaj w radiu SK2
1: i obserwuj na naszym Instagramie.
0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale. Kujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I pory, że najlepsze.

0: Wielki polski hit i wielka artystka. Alicja Majewska na antenie Radia SK2 tuż przed południem, ale za inną zupełnie Alicję będziemy trzymać kciuki w przyszłym tygodniu, bo przed nami tydzień eurowizyjny, a w tym roku w Wiedniu reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. I choć początkowo bukmacherzy nie dawali jej za dużych szans nawet na awans do finału, to po pierwszych próbach, po tym jak pierwsze materiały trafiły do sieci, nagle te notowania zaczęły rosnąć i to jest bardzo dobra tendencja, niech taka się utrzyma i niech przełoży się rzeczywiście na uznanie całej Europy dla naszej fantastycznej wokalistki. Półfinał Eurowizji z Alicją w najbliższy wtorek, no i miejmy nadzieję, że potem finał w kolejną sobotę.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standard

0: Dodatkowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credi Agricole Bank Polska S.A.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Emanuela Kwaśniak. Polskie tańce narodowe, kolorowe stroje i folklor na żywo opanowały dziś Stalową Wolę, gdzie trwa drugi ogólnopolski turniej tańców polskich Lasowiackie Serce. Na parkiecie prezentują się pary z całej Polski. Można zobaczyć m.in. Mazurka, Krakowiaka, Kujawiaka czy Oberka. Organizatorzy zapraszają mieszkańców także na galę finałową, która rozpoczyna się o 16 w hali publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli.
14: Jest to 12, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu. To po tym, jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii. Jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
15: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
16: Obawiam się lektury, jaka może być.
17: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
14: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
18: No powiem wam, że nie mogę się doczekać, kiedy zagram wam hity, które przygotowałem na tę godzinę naszego spotkania, czyli Radia Śniadaniowego w Radiu.

0: Livka, PZ, Jonathan, to oni stoją za tym właśnie hitem. Obejmuje noce na antenie Radia SK2. Wczesnym popołudniem, bo dopiero po 12 sobota się rozkręca, warto z niej skorzystać. A co robić? No takie porady, inspiracje czasami dla Was mam. Na przykład można wybrać się do Escape Roomu. A jeżeli jesteście z Nowego Sącza albo okolic, to tam Escape Room powstał w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Działa od czwartku do soboty, no a więcej na ten temat wie Dorota wcześniej z tej właśnie biblioteki.
1: Specjalna komnata w bibliotecznych podziemiach i zapraszamy wszystkich odważnych po to, by odkryć jej tajemnicę, rozwiązać szereg zagadek. Zapraszamy grupy do 4 osób. Liczy się współpraca, liczy się logiczne myślenie. Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumieniem, to na pewno poradzi sobie z tymi zagadkami.
0: Można przyciągnąć ludzi do biblioteki za pomocą escape roomu? Dlaczego by nie? Chociaż tak sobie myślę, że w sobotę takim escape roomem dla niejednego faceta jest galeria handlowa, do której zaciągnęła go partnerka. Panowie, bądźcie dzielni, w końcu kiedyś

0: Bardzo fajnie słucha się Wiktora Waligury w radiu, prawda? To jego właśnie hit 4 pory roku wam zagrałem, ale teraz zagram wam hit od zupełnie innego artysty. Znacie go doskonale. On już skończył 18 na scenie, ale jutro skończy 35 lat w życiu. Po prostu będzie miał urodziny. 10 maja urodził się Kamil Bednarek. Za chwilę zagram jeden z jego hitów, ale wcześniej zapytałem Kamila, czy pamięta swój pierwszy występ. Taki pierwszy raz, kiedy stanął na scenie.
1: No to było liceum na przeglądzie piosenki angielskiej, bo byłem trochę niegrzeczny i pani, żebym miał lepsze zachowanie, to mnie wysyłała na takie konkursy, więc to był mój pierwszy raz na scenie.
0: Okej, czyli trochę zmuszony byłeś.
1: Trochę z przymusu, ale bardzo mi się podobało to.
0: Jak się okazuje, czasami z tego złego zachowania też wynikają dobre rzeczy, ale nie zachęcam do złego zachowania. Za to do słuchania Kamila Bednarka jak najbardziej. Jutro jego urodziny, ale już dziś od nas wszystkiego najlepszego, Kamil. Chwile jak te, już teraz. Eskad.

może być urodzinowe, może być imieninowe, może być komunijne, a może z zupełnie innej okazji, u kogo dzisiaj jakieś party. No dobra, no u mnie. Nie będę już tego krył. Bardzo wam dziękuję, tym, którzy

0: Pamiętali o moich urodzinach. Bardzo to miłe. Tak. To dzisiaj, ale nie ma się co nad tym rozczulać. Chociaż ja absolutnie uważam, że jestem jak wino, czego i wam życzę. Jak wino, czyli im starszy, tym droższy. Aniele, jak wino uderzasz do głowy. O, tak mi się od razu skojarzyło, więc za chwilę zagram. Mezo i Liber w Radiu SK2 pojawią się po krótkiej przerwie.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: I po reklamie.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
14: SK2.
16: SK2. Mezliber, Rastatolik.

0: Stygnie lato w nowym hicie Kuby i Kuby, ale kiełbaski nie będą tak szybko stygły, będą gorące, no bo Kuba i Kuba będą grillować razem z naszymi słuchaczami podczas mazurskiej majówki. Ekipa zebrana, a ta majówka w najbliższym tygodniu. We wtorek słuchajcie uważnie Radia SK2, no i podglądajcie nas na Instagramie, bo tam mnóstwo relacji z tego wszystkiego, co będzie działo się na tej mazurskiej majówce właśnie. Może jakiś mini koncert Kuby i Kuby też się trafi i może my też będziemy mogli posłuchać. No za to trzymam mocno kciuki. Tymczasem życzę Wam dobrej reszty soboty. Za chwilę z Wami Antonina Van Dessel, Michał Hanczak. Do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz,

0: nie zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.
2: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszynę na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
3: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
2: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach, a jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
4: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
2: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
5: A na zegarach punktualnie godzina 13 w sobotę, 9 maja. To jest Radio SK2, które będzie Was prowadzić muzycznie przez cały weekend, gdzie grać będziemy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel. No i co? Startujemy z tą muzyką, bo wiem, że już nie możecie się doczekać, a będzie naprawdę bardzo dobrze. Dzień dobry.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

To taki przebój idealny na weekend, Monika Lewczuk, ty i ja. Tak fajnie buja, lekko i przyjemnie. No i teraz przejdziemy do trochę trudniejszego tematu, jakim jest pogoda. Dlatego, że jeżeli ktoś z was wyszedł z domu dzisiaj w krótkim rękawku, no to spokojnie, ja wiem, że już żałujecie, ale to jest norma, dlatego że to jest klasyka sezonu. Bo słuchajcie, przed nami zimna Zośka i zimni ogrodnicy. No i co to w ogóle jest? To są takie zjawiska i zimni ogrodnicy wypadają co roku 12-14 maja i to jest święty Pankracy, Serwacy i Bonifacy, jak doczytałam. A zaraz po nich jest finał tego czegoś, tego zjawiska i mamy zimną Zośkę, która przypada na 15 maja. I ponoć od tych dni zależy, jaka będzie reszta roku, jeżeli chodzi o pogodę. Więc jeżeli dzisiaj jest zimno, a słońca trochę jest, to jednak trzymamy bardziej kciuki za te kolejne dni, no bo jakie będą? Taki cały rok i takie całe lato, więc słuchajcie, no trzymamy kciuki za zimnych ogrodników i zimną Zośkę. A jeżeli chodzi o weekend, to dzisiaj już ta pogoda trochę się poprawia, a jutro ma być całkiem dobrze, więc w sumie nie tak źle z tą pogodą, no nie? SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo dobrze. Mysłowic dla ciebie w SC2.

0: będę słuchać już.
1: Tak właśnie, przyjemnie i w 100% po polsku gramy wam w Radiu SK2. To była Ewelina Lisowska i numer Prosta Sprawa. A teraz chciałabym wam powiedzieć trochę o Eurowizji, dlatego że tym powoli wszyscy żyją. Już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja Eurowizja 2026. No i Polskę reprezentować będzie Alicja Szempińska z numerem Pray. No i słuchajcie, jeżeli nie wiecie, kim jest Alicja, to szybciutko wam powiem, bo wiele osób pamięta ją jeszcze z The Voice of Poland. No i też z eurowizyjnych planów, które no niestety kiedyś przerwała pandemia. Ale jak widać, historia lubi drugie podejście, już po raz kolejny, bo Justyna też kiedyś już przecież nas reprezentowała, Steczkowska z tamtego roku. No a Alicja wraca teraz z nowym utworem i dużymi emocjami. No i fani zastanawiają się, czy tym razem uda się zrobić ten międzynarodowy krok dalej. Ale są na to wielkie szanse, dlatego że naprawdę Alicja ma kawał głosu. My oczywiście już teraz kibicujemy. No i co? Alicja, jesteśmy z tobą i Eurowizja 2026 jest twoja.
2: SK2.
1: A teraz numer, który będzie dobry dziś wieczorem dla wielu osób. Demono, moje miasto, nocą w SC2.

0: To w SC2 była Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be. No i słuchajcie, dotarło do mnie, że trwają matury. Już człowiek jest tak dawno i dzięki Bogu po tym egzaminie dojrzałości, że zapomina, ale słuchajcie, drodzy maturzyści, ja wam wcale nie zazdroszczę, wręcz współczuję, ale Radio SK2 jest z wami. No i tak, podstawowe matury już powoli za wami, ale przecież teraz jeszcze rozszerzenia, no i ustne. No i tak, dlatego dalej my cały czas mocno trzymamy za was kciuki, ale pamiętajcie też, że nawet jeżeli coś nie pójdzie idealnie, to naprawdę nie przekreśla waszej przyszłości. Bo w polskim showbiznesie mamy sporo przykładów ludzi ze świata muzyki chociażby, którzy osiągnęli wielki sukces bez matury. No i na przykład Edyta Górniak, Kaja, Dawid Kwiatkowski czy Kamil Bednarek nie mają matury, no jak widzicie, świetnie sobie radzą. I jasne, ja nie mówię, że lepiej nie zdawać, najlepiej wszystko zdać i mieć święty spokój, ale jedna matura naprawdę nie definiuje człowieka. Powodzenia i głowa do góry. A za moment muzycznie u nas dla wszystkich maturzystów i nie tylko Sumptuastic za jeden uśmiech twój w SC2.
1: SK2. Reklama. Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Boga. Nigdy więcej niech nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.
1: Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę.
2: Radio SK2 to wie, jak zagrać wam dobrze na kilka chwil przed godziną 14. 18L, jak zapomnieć. Ale spokojnie, bo po 14 u nas dalej klasyki, nowości, co tylko chcecie. A na początek, no, będzie mega dobrze. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za moment.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyskich.

0: towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaśniak. Choć do tego wydarzenia jest jeszcze chwila, to już trwają zapisy. Chodzi o pamtrakowe ściganie w Stalowej Woli. Miasto ponownie znalazło się na trasie cyklu Nie pompujesz, nie jedziesz, czyli największej ligi pamtrakowej w Polsce. To propozycja dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił na torze, lubią dynamiczną jazdę i rywalizację. Runda w Stalowej Woli odbędzie się 5 lipca. Szczegóły i zapisy znajdziecie na stronie pompuje.pl.
3: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji bezzałogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
4: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: Obiekt rano znalazł przychodzień służby. Na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelne.
5: To jest ekipa filmowa.
6: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
7: Jest rozłożone dużo rzeczy.
8: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
3: No, słyszymy od mieszkańców, a w filmie w rolach głównych mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe.
2: A na zegarach punktualnie godzina 14 i to taka pora, że pewnie niektórzy z Was już tam pichcą coś w kuchni i szykują sobie obiad, a człowiek tutaj głodny siedzi, więc piszcie na radiowym messengerze co dobrego u Was, a my pod te obiadki zapewnimy Wam najlepszą polską muzykę. Antonina van Dessel, dzień dobry i za moment, ale będzie nuta. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2. No to co? Jedziemy!

0: No to wiem.
1: Ale to było dobre. Męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Numer nareszcie. Jeżeli chodzi o męskie granie, to co roku hymn męskiego grania po prostu sztos, a ten wyjątkowo dobrze wchodzi. No przyznacie, naprawdę dobry numer. Jeżeli chodzi o męskie granie, to w tym roku koncerty. Pierwszy w Żywcu, 26-27 czerwca. Później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków. Bilety jeszcze są dostępne, więc jeżeli ktoś z Was chce usłyszeć to na żywo, no to wiecie co robić. A my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I jeszcze dodam, że właśnie ta ekipa wpadła ostatnio do Rafała Adamczaka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak opowiadali o tym numerze i co się działo, to odsyłam Was na nasze media społecznościowe. Tam wszystko zobaczycie. A my lecimy dalej z polską muzyką. SK2. I teraz u nas Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

0: bardzo pozytywny numer Bledka 2 dni w Radiu SK2, a słuchacze Radia SK2 odzywają się na radiowym messengerze i nagrywacie mi głosówki i piszecie, co robicie w sobotę, co dobrego na obiad, a może jeszcze nie obiad. No i właśnie, u niektórych jeszcze nie obiad, ale posłuchajmy, co tam u Pauliny.
1: Cześć, słuchajcie, u mnie sobota jak zwykle pod znakiem sprzątania, a teraz dodatkowo moje dziecko, klasa pierwsza, doskonali umiejętność czytania i sprzątając kątem ucha słucham, co on czyta. I nagle pada słowo nietoperz. I tak myślę, skąd ten nietoperz? Przecież to nijak nie pasuje do fabuły. Nagle młody puka się w głowę i mówi, nie, mamo, nie nietoperz, tylko nie to przecież. Także pozdrawiam.
0: Paulina, my też Ciebie pozdrawiamy.

Nie topesz Made My Day po prostu, ale powiem tak. Szacun za podzielność uwagi. Sprzątasz i jeszcze słuchasz i pilnujesz wszystkiego. I pewnie jeszcze trzecią ręką, tą tajemniczą, którą mają wszystkie kobiety, gdzieś tam mieszasz obiad. Także Paulina, wielki szacun. No i teraz dla wszystkich, którzy w sobotę sprzątają, gotują i wykonują takie różne zaległości, których nie mogli zrobić w tygodniu, puścimy super nutkę. SK2. A co to będzie? Szymon Wydra i Carpe Diem? Teraz wiem. W SC2.

0: To był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No i to taka historia. Ale ta piosenka była bardzo popularna w latach 80. My w SC2 gramy ją oczywiście, ale słuchajcie, drugie życie zyskała po latach, bo w 2018 roku Małgorzata Ostrowska zaśpiewała Meluzynę z Darią Zawiałow i również to jest mega, mega dobre. No są takie piosenki, które przez lata się nie starzeją, a my wszystkie te piosenki gramy w Radiu SK2, bo gramy w 100% po polsku. A za moment u nas Jeremi Sikorski, Wracam. SK2.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
1: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
20: I po reklamie.

0: I tak właśnie gramy Wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.

0: Wszystkie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem Wam, jakie są sposoby na wiosenne prześlenie, bo teraz wiele osób słyszę, jak narzeka, więc powiem, jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
12: SK2.
11: I na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

No i Pieprz i Sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne. To po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie, wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi banalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Sims, co noc w ST2.

to w SC2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Karolina, ale w szczególności dobrą teściową. Rzecz jasna. I teraz dla wszystkich teściowych i nie tylko Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2.

0: No ta wokalistka to maka wałgłosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan, szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu level najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie.

0: Oj, piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia. Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
22: Emanuela Kwaśniak. Jeśli lubicie rowerowe wypady i aktywne spędzenie czasu, to warto szykować formę. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli zaprasza na kolejną edycję podkarpackiego rajdu rowerowego. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
23: Przed uczestnikami około 75 km trasy prowadzącej m.in. przez Pysznicę, Jastkowice, Goliszowiec i Zaklików. Po drodze zaplanowano też dłuższy odpoczynek w parku w Zaklikowie. Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny, więc chodzi przede wszystkim o wspólną jazdę i dobrą atmosferę.
22: Wydarzenie odbędzie się 31 maja, zbiórka uczestników od 7.30, a start o 8.00 z parkingu przed Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli.
0: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesel, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.

0: Wiki Gabor, superhero w Radiu SK2. Miałam mówić o współczesnym randkowaniu, to powiem, ale powiem też szczerze, zupełnie szczerze, że sama trochę się już w tym gubię i w tych nowych pojęciach. Słuchajcie, przeczytałam o seagalingu, nowym trendzie określanym właśnie jako seagaling, z angielskiego oznacza to mewę i opisuje to zachowanie, w którym jedna ze stron nie jest zainteresowana związkiem, ale jednocześnie nie chce pozwolić partnerowi na stworzenie relacji z kimś innym. Taki pies ogrodnika, byśmy powiedzieli po polsku. Nazwa pochodzi od zachowania mew, które potrafią wykradać jedzenie innym, nawet jeżeli same nie są głodne. Robią to tylko po to, by nikt inny nie mógł z tego skorzystać. No, czyli widzicie, seagaling po polsku nie mewa, tylko pies ogrodnika. Ale słuchajcie, przestrzegam, że zanim wejdziecie w nową relację, uważajcie i tak myślę, że najlepiej zróbcie sobie słownik randkowania w 2026 roku, bo ja już się totalnie pogubiłam w seagalingach, ghostingach i innych dziwnych określeniach. Na pewno w jednym się nie pogubiłam, w polskiej muzyce i do tego wrócimy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Teraz u nas Bajm, Biała Armia. Bardzo dobry numer.

0: To był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie, jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie, po prostu żyć nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z Wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać Was na żywo. Mazurska majówka z radiem SK2 już od wtorku, 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No będzie się działo od wtorku.
1: SK2.
0: Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze rendezvous w sobotę.

0: Ja powiem wam o pogodzie, bo i pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, IMG IW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: 3,17,4.

0: aplikacji i na lotto.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.

0: królowa doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sara James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: I po reklamie.
0: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejną godzinę najlepszych polskich hitów Antonina Van Dessel i Radio SK2. I zapraszam Was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem Wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Na początek absolutny klasyk, klasyk, klasyk. Urszula, Na sen.

numer LOR, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około, no, prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny. Ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam,

0: Wiktor Waligura i Dryskul, cztery pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni.
1: SK2.
0: I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka. SOS, niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać bratanki Czerwone Korale. Wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat i obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Ratam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego, Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w Radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.

0: muzyce.
1: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: To będzie ostatnie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kochać.

0: powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli będę się też z wami żegnała. Ale spokojnie, bo zostawiam was w bardzo dobrych męskich rękach, które już tutaj przez szybę do mnie machają. Zostawiam was z Rafałem Adamczakiem, który po godzinie 18 w Radiu SK2 będzie grał dla was dalej najlepsze polskie hity. Więc zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Gdyby tak mieć w portfelu, w kieszeni albo na koncie to, o czym mrozu, prawda? To byśmy sobie mogli i fajne mieć plan i pomysł na weekend, i na wakacje, i generalnie na wszystko, nawet na remont. To wszystko by jakoś tak po prostu sobie pyk i poszło. Na niektórym tylko piosenki zostają, mi również. Te najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Miliony monet od mroza już za nami, to teraz Szklany Sufit, Three of Us. Później będzie Beata z odrobinę nostalgiczną i romantyczną piosenką Żal mi tamtych nocy i dni, a Beata

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set, bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Struniny, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

0: Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości, taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio, no tam oczywiście, gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza. A w przypadku Marisy i Odkochaj to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu bardzo dobry numer jest, więc mam taką nadzieję, że i u was było odpowiednio głośno. W sobotni wieczór, 9 maja, słuchacie Eski 2, u nas najlepsze polskie hity i za chwilę wideo i wszystko jedno.
1: Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Jak ten wasz wieczór jest odrobinę romantyczny albo nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy. I tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli, powoli zbliżamy się do godziny 19. Jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to nie, to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Minęła godzina 19, to jest SK2, ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór, no co tam u was, jak tam sobota należy do udanych, czy dopiero się rozkręca i jeszcze nie wiecie, co o niej powiedzieć? Lady Punk, zostawcie Titanica, tak rozpoczynamy tę godzinę.

kwiat jabłoni od nowa, jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat tak troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

Duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, kochać cię za późno. Słyszę.

to Gips i Strach w Radiu SK2. Pamiętajcie, że ekipę na mazurską majówkę do Mikołajek to my już mamy skompletowaną. Będą nasi słuchacze, będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będzie duet Kuba i Kuba. No i od najbliższego wtorku w Mikołajkach się będzie działo. Nie smućcie się, że może się nie udało. Wszystko usłyszycie w Radiu SK2. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy to relacjonować również w naszych socialach, więc będzie to też do zobaczenia. I tak wspólnie razem, mam nadzieję, tę mazurską majówkę z Mikołajek i w Mikołajkach tutaj w Radiu SK2 przeżyjemy.

to są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą łezkowo-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach właśnie. Ten numer, który wam zagrałem, to Stygniela, to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny sobotni wieczór.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo

0: SK2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.